0: ma zająć nam 3 godziny.
1: A teraz przenosimy się na pola bitwy pod Grunwaldem, gdzie walczą najlepsi rycerze z całego świata. O nich mówimy w ten weekend w Faktach, bo wczoraj odbyły się już konkurencje buchurtowe, czyli 3x3 i 5x5. No i co jest najważniejsze przy takich potyczkach? Według Kowala rycerski pit stop, czyli szybka naprawa zbroi.
2: Bez sprawnego sprzętu żaden rycerz nie wystąpi. Mhm. Także naprawiam paski, zbroje, zabijam nity.
3: Mówi pan rycerski pit stop, dużo jest roboty?
2: Zależy, w jakim stanie rycerze mają zbroję. Mhm. Jeżeli ją naprawili przed takim wydarzeniem, to jest mało. Ale wiem, że niektórzy czekają tylko jak na zbawienie, żeby przyjechać tutaj i żebym im naprawił zbroję, która nie była serwisowana na drogę.
3: Co się najczęściej albo najszybciej psuje?
2: Ogólnie to urywają się paski. Nienaoliwione, suche, trzeba zabić nita w folgach, w zbroi, bo zostają ścinane przez tasaki, jakąś tam broń sieczną. Drobne naprawy, a naprawdę robią robotę, bo bez jednego nita noga, czy ręka, czy tam bark może nie działać zupełnie, tak? A i jest to warunkiem niedopuszczenia na przykład takiego zawodnika do konkurencji, a jeden nicik robi sprawę.
1: Z Kowalem Michałem Murawcem z Bractwa Rycerskiego Zamku Olsztyn rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski, a pod Grunwald będziemy jeszcze zaglądać w weekendowych Faktach RMF FM.
4: Czas na rozmowę w Faktach RMF FM.
1: Poznańskie tramwaje przechodzą na emeryturę. Mowa o wysłużonych Konstalach 105N i 105NA. Na wysokopodłogowce kwadraciaki, przez ponad 50 lat kursowały po ulicach Poznania. W ten weekend odbywają się specjalne pożegnalne wyjazdy.
3: Poznańskie 105 przechodzą na emeryturę, zasłużoną?
5: No, oczywiście, że zasłużoną. 51 lat to jest jednak długi okres czasu w służbie Poznania. Na pewno mają tutaj dużą zasługę tak, w kwestii przewozu mieszkańców naszego miasta. No, w latach 80. tramwaje, które najliczniej można było spotkać na ulicach Poznania, od początku lat 2000 można powiedzieć sukcesywnie już zastępowane tramwajami nowszymi. Aż do tego momentu tak naprawdę, kiedy nadszedł ich kres i będą zastąpione już tramwajami niskopodłogowymi, tramwajami, które w obsłudze pasażerów jednak umożliwiają większą dostępność, większy komfort zarówno i wsiadania, wysiadania, jak i też możliwość przewozu osób niepełnosprawnych. Także mówimy o zupełnie, można powiedzieć, jeszcze innej generacji tramwaju z lat 70. A tak naprawdę konstrukcji, która oparta jest jeszcze na tramwajach generacji PCC z lat 30. Także to jest naprawdę stara konstrukcja.
3: A jaka jest historia tych 105, które tutaj jeździły po Poznaniu? To jest poznańska produkcja?
5: Nie. Wszystkie wagony 105N były produkowane w chorzowskim Konstalu. I tak dostawy tych tramwajów do Poznania się właśnie odbywały, począwszy od 1975 roku, na 1992 roku skończywszy, czyli przez te lata sukcesywnie gdzieś nowe tramwaje generacji 105N, a później 105N MPK kupowało. Oczywiście te tramwaje w określonych późniejszych latach przechodziły naprawy główne i modernizacje, tak? Bo jakby ten stan, jakbyśmy teraz porównali te dwa pociągi tu stojące, one nieco się od siebie różnią. Zarówno po stronie elektrycznej, jak i też wyposażenia wnętrza. Wiadomo, że w trakcie napraw głównych modernizacji te tramwaje gdzieś były udoskonalane.
3: Ten weekend to jest ta ostatnia szansa na to, żeby móc się jeszcze przejechać? Taka sentymentalna podróż po Poznaniu z 105?
5: To jest weekend, który ma być symbolicznym pożegnaniem tych wagonów, także uruchomimy wszystkie tramwaje tej generacji, które posiadamy. Natomiast w naszych zbiorach pozostaną właśnie dwa takie składy. Jeden to jest skład 105N, jak i trójskład wagonów 105NA, na które będzie można na pewno natrafić podczas przejazdu na liniach turystycznych, a także na imprezach okazjonalnych, które jako MPK organizujemy.
3: Wchodząc już może tak trochę do przodu, ale rozumiem, 105ki nie odchodzą do lamusa, ale przechodzą na zasłużoną emeryturę, o czym już powiedzieliśmy. A co wyjedzie w zamian za nie?
5: W zamian za te tramwaje będą w tej chwili sukcesywnie uruchamiane, przede wszystkim są już uruchomione nowe tramwaje, które firma Modertrans dostarczyła do końca ubiegłego roku. Jest to 30 nowych tramwajów całkowicie niskopodłogowych, jak również tramwaje, które kupiliśmy z Bonn, będą właśnie jakby zastępowały te wysokopodłogowe i w zasadzie można powiedzieć, że po uruchomieniu całej partii tramwajów z Bonn w Poznaniu tramwaje wysokopodłogowe odejdą do lamusa.
3: Jeśli chodzi jeszcze o 105, czym można tak powiedzieć, nie wiem, charakteryzuje się jazda, czy też porównując do innych modeli?
5: Tramwaj jest nieco inną konstrukcją, jeśli chodzi o porównanie do obecnych tramwajów. Jest to jednak jeszcze tramwaj bazujący na rozruchu oporowym. To jeśli chodzi o kwestie elektryczne, tak? Jeśli chodzi o kwestie pracy motorniczego, no w zasadzie dla motorniczego jest to wygodny tramwaj w prowadzeniu. Tutaj motorniczy głównie używa nóg do tego, aby przyspieszać i hamować, ponieważ do tego są odpowiednie zadajniki jazdy. W nowoczesnych tramwajach sterowanie odbywa się już poprzez napędy elektroniczne, sterowane też komputerowo, także to już zupełnie jest inna generacja tramwajów. Tramwaje w sumie, które można to powiedzieć, cechowały się dosyć dużą awaryjnością z uwagi na swoją aparaturę elektryczną. I pewnie też niejednokrotnie mieszkańcy Poznania spotkali się z sytuacją taką, że niestety tego typu tramwaj się zepsuł, trzeba było opuścić, tramwaj zjeżdżał do zajezdni. Także myślę, że i dobre, i złe momenty w historii tych tramwajów każdy z nas pamięta, ale na pewno jedno trzeba oddać, że te tramwaje swoje zadanie w roli naszego miasta doskonale spełniły.
3: Ile tramwajów z Bonn już jeździ, ile finalnie i kiedy będą jeździć po poznańskich torowiskach?
5: Aktualnie jeżdżą dwa tramwaje, w tej chwili przy dwóch kolejnych prowadzimy pracę dostosowawcze tutaj do standardów poznańskiego ZTM i myślę, że począwszy od lipca mamy tak założone prace, aby mniej więcej jeden miesięcznie tramwaj kolejny uruchamiać. Także w tej chwili to już będziemy faktycznie skupiać się na tym, żeby te tramwaje z Bonn uruchamiać, żeby one z kolei już kolejne tramwaje wysokopodłogowe zastępowały.
3: One muszą być w jakiś sposób dostosowane specjalnie, tak?
5: To znaczy one są dostosowane przede wszystkim pod kątem tablic informacji pasażerskiej, systemów PK, miejsca dla inwalidy, miejsca dla roweru. Czyli to są bardziej kwestie dostosowawcze pod kątem standardów obowiązujących w Poznaniu, jeśli chodzi o kwestie przewozów pasażerskich.
1: Mówił Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań, a rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Dobranocka w RMF FM. RMF Chopin.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Na trzecia przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. O włos od tragedii w podkrakowskiej Bochni 3-letnie dziecko wpadło do przydomowego stawu. Kryzys energetyczny na Kubie. Niedobory prądu obejmują niemal 60% wyspy. W podpoznańskiej murowanej Goślinie trwają przygotowania do widowiska Orzeł i Krzyż. Wyjątkową inscenizację będzie można zobaczyć już w czerwcu i lipcu. Trzyletnie dziecko wpadło do wody w powiecie bocheńskim pod Krakowem. Śmigłowcem LPR zostało przetransportowane do szpitala. Dziecko miało wpaść do przydomowego stawu. Przeżyło dzięki szybkiej reakcji ratowników.
2: Około godziny 19:50 policjanci otrzymali zgłoszenie o dziecku, które miało wpaść do przydomowego stawu. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, w tym załogę lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko zostało wyciągnięte z tego stawu, przywrócono mu czynność życiowa, następnie zostało transportowane do szpitala. Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Rodzice dziecka byli trzeźwi. Funkcjonariusze teraz będą wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia.
1: Przekazała nam podkomisarz Iwona Szylkiewicz z krakowskiej Komendy Miejskiej Policji. Kuba zmaga się z poważnym kryzysem energetycznym. Od piątku niedobory prądu obejmują co najmniej 60% terytorium wyspy po awaryjnym wyłączeniu głównej elektrowni w Matanzas. Państwowy operator sieci poinformował, że przyczyną był brak wody surowej, a deficyt mocy przekracza 2000 MW. To już czwarta awaria tej elektrowni w maju. Wcześniejsze były związane m.in. z uszkodzeniami instalacji i pracami konserwacyjnymi. Wracamy do kraju. W ten weekend w Szczecinie trwają regaty o Puchar Dnia Dziecka. Warunki na wodzie były wczoraj dość trudne, a przypomnę, że najmłodsi zawodnicy mają zaledwie 6 lat.
3: Było fajnie, był duży wiatr.
4: Ogólnie było bardzo fajnie, ale czasami woda się wlewała.
5: Czyli bujało.
4: Tak, lubię pływać na optymiście, sprawia mi to frajdę.
5: Będziecie brać jeszcze udział w jakichś zawodach w tym sezonie?
3: Jeśli będę, to tak.
4: Ja bym chciała do Myśliborza pojechać, bo wiem, że będzie wyjazd.
3: Na pewno będą, więc na pewno.
1: Instruktorzy byli pod dużym wrażeniem postawy i umiejętności swoich podopiecznych.
6: Naprawdę poradziły sobie super, bo warunki były wymagające. Muszą przepłynąć określoną trasę. Akurat w naszym przypadku była to trasa po trójkącie. Start, później halsowanie pod wiatr, czyli ustawianie się bajdy windem i robienie zwrotów. Kto ukończył pierwszy, ten wygrał.
1: Mówiła instruktorka żeglarstwa Kamila Skowron, a rozmawiała z nią reporterka RMF FM Anna Pałamar. A już dziś w Szczecinie kolejne zmagania podczas regat o Puchar Dnia Dziecka.
7: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Blisko 400 wolontariuszy wcielających się w ponad 1500 postaci historycznych. W podpoznańskiej murowanej Goślinie trwają przygotowania do widowiska Orzeł i Krzyż. Plenerowa inscenizacja prezentuje ponad 1000 lat historii Polski. W tym roku wyszczególnione będą wyjątkowe rocznice związane z Poznaniem.
8: Została zmieniona też scena miast. Wypukliliśmy scenę poznańskiego czerwca w scenie komunizmu ze względu na 70-lecie wydarzeń poznańskich, buntu robotników. Pokażemy też Romka Strzałkowskiego, to wszystko w konsultacji z Muzeum Poznańskiego Czerwca.
1: Mówi Filip Klepalski, reżyser widowiska. Inscenizację będzie można zobaczyć w czerwcu i lipcu w podpoznańskim Parku Dzieje. A w tym roku Bocienia, stolica Polski, czyli Żywkowo w warmińsko-mazurskim, nie jest tak oblegana przez te ptaki jak w zeszłych latach. Obecnie zajęte są tylko 24 gniazda.
9: Bocianów mamy sporo mniej, ponieważ aż o 9 par mamy mniej niż w zeszłym roku. W tej chwili mamy 24 gniazda zajęte. Oczywiście dochodzą do tego ptaki, które doleciały do nas, ptaki młodociane, które doleciały do nas w maju, ale one tak naprawdę już tych gniazd nie zajmują. One przesiadują to na jednym, to na drugim gnieździe, także 24 pary. Co prawda mieliśmy lata, że mieliśmy nawet 50 zajętych gniazd, ale średnio było mniej więcej 35 do 40 par.
1: Mówił prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski. A o tym, dlaczego bocianów jest mniej, powiemy jeszcze w kolejnych faktach RMF FM.
7: Twoje zdrowie w faktach RMF FM.
1: Ruch to zdrowie, powtarzamy za lekarzami, ale jak bezpiecznie rozpocząć aktywność fizyczną, żeby nie skończyło się kontuzją? Oto doktora Jana Paradowskiego, specjalista ortopedii i chirurgii, pytała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba z portalu Twoje zdrowie rmf24.pl.
10: Chcę rozpocząć wiosenną aktywność fizyczną. Wstaję z kanapy, ubieram coś wygodnego, idę pobiegać. Czy to dobry pomysł?
11: To jest generalnie wspaniały pomysł i każdemu jak najbardziej polecam. Pamiętajmy tylko, żeby wszystko robić z głową, żebyśmy nie rzucali się od razu na bardzo głęboką wodę, czyli na długie dystanse. Zacznijmy stopniowo, powoli, ale oczywiście zacznijmy.
10: A jakie jest zagrożenie, jeżeli tak po prostu wstanę i pobiegnę po takiej przerwie zimowej?
11: Jeżeli zaczniemy z umiarem, powoli, rozgrzejemy się, to będzie lekki trucht, raczej nic się nie powinno dziać, a niepokojące byłyby objawy bólowe. Gdyby one się pojawiły, powinniśmy spytać o konsultację fizjoterapeutę bądź ortopedę sportowego.
10: Czy większe zagrożenie jest w momencie, kiedy biegałam, ale zrobiłam sobie przerwę na czas jesienno-zimowy, no bo nie było motywacji, bo krótkie dni, wiadomo. Czy jeżeli nagle zdecydowałam, że jednak muszę coś ze sobą zrobić i postanowiłam, że będę biegała? Która sytuacja jest większym zagrożeniem, no i jak się do jednej i drugiej przygotować?
11: Osoby, które wcześniej uprawiały sport, oczywiście mają mniejsze ryzyko wystąpienia kontuzji. Mamy taką pamięć mięśniową, ścięgnistą, nasze tkanki są przyzwyczajone do wysiłku. Natomiast osoby, które nigdy sportu nie uprawiały, to wspaniale, że chciałyby zacząć, wiosna jest do tego świetnym czasem, ale muszą ostrożniej, bardziej stopniowo rozpoczynać swoje aktywności.
10: W takim razie co radzimy jednym i drugim? To znaczy, jeżeli już biegałam, wystarczy jakaś krótka rozgrzewka, trening, co zrobić, żeby wrócić do tej aktywności?
11: Przede wszystkim zacznijmy. To jest w ogóle najważniejsze i wszystkich bardzo do tego zachęcam. Ruch to jest podstawa naszej egzystencji. Wpływa na cały ustrój, na cały organizm, a nie tylko na mięśnie czy na ścięgna. Natomiast pamiętajmy o tych podstawowych zasadach. To znaczy zacznijmy powoli, stopniowo, zawsze zróbmy rozgrzewkę, rozciągajmy się i pamiętajmy o prawidłowym żywieniu, o dobrej dietetyce, o zdrowej żywności, jak również o nawadnianiu.
10: A jeżeli w ogóle do tej pory nie było tej aktywności fizycznej, no załóżmy tego biegania, to zacząć od czego? Od spaceru, od truchtu?
11: To oczywiście zależy od naszego wieku, od masy ciała i tak dalej, i tak dalej. Ale w największym skrócie powiedziałbym, że zacznijmy od chodu, ewentualnie od drobnego truchtu albo mieszanki chodu i truchtu. To powinno być bezpieczne i tym samym w kilka tygodni powinniśmy stopniowo przyzwyczaić nasz organizm do wysiłku. Zwróciłbym też uwagę, że przecież nie tylko mamy bieganie, jest też rower, który z definicji jest raczej takim bezpieczniejszym sportem. Oczywiście tylko pamiętajmy o założeniu kasku i odpowiednich lampek, żebyśmy byli dobrze widoczni i dobrze zabezpieczyli, zwłaszcza głowę.
10: Czy na rower też można tak wsiąść po prostu i pojechać, nawet po takiej dłuższej przerwie?
11: Oczywiście tak, ale jeżeli miałaby to być nasza taka codzienna aktywność albo regularna aktywność, to proponowałbym, żeby w sklepie rowerowym osoba, która potrafi, zna się, dobrała nam odpowiednio rower, odpowiednio go ustawiła, przygotowała, żebyśmy mieli oczywiście poza sprawnością samego sprzętu, ale dobrze dobraną ramę, wysokość siodełka, ustawienie kierownicy, bo to zmniejszy obciążenia, a będziemy mieli większą wydolność podczas jazdy. Uważa się, że rower jest bardzo zdrowym ruchem i rzeczywiście tak jest, natomiast mogą być trochę przeciążane, my to nazywamy przedni przedział stawów kolanowych, jak również troszeczkę bok biodra i plecy. To bardzo zależy od ustawień roweru. Generalnie nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Jeżeli nie mamy żadnych objawów, to możemy jeździć i powinniśmy jeździć, bardzo do tego zachęcam. Zdecydowanie polecam bieganie i rower. Z tego punktu widzenia, że pobudzamy układ krwionośny, zwiększamy akcję serca, regulujemy masę ciała, a mięśnie również świetnie pracują.
10: Wracając jeszcze do biegania i do tych ćwiczeń, które powinniśmy wykonać, co to powinno być?
11: Przede wszystkim ćwiczenia rozciągające oraz tak zwane rolowanie, czyli taki automasaż. Bardzo łatwo można sprawdzić to w internecie, bądź poprosić fizjoterapeutę o taki instruktaż raz, dwa razy, żeby nam specjalista pokazał, jak to wykonywać.
10: Jest może tak, że właśnie źle biegamy, źle stawiamy nogi, źle poruszamy rękoma, że widać, że ten bieg nam może bardziej zaszkodzić niż pomóc.
11: Tak, oczywiście, to jest bardzo częste, natomiast najczęściej nie prowadzi do dużych uszkodzeń, a przynajmniej nie prowadzi do tych uszkodzeń, gdy nie nadużywamy tego, czyli nie zaczynamy rzeczywiście bardzo intensywnie biegać, startować w zawodach i tak dalej. Ale to rozmawiamy już o czym innym. Czym innym jest taka amatorska aktywność fizyczna, biegowa, umiarkowana, a czym innym już rzeczywiście wzrost intensywności. I wówczas jak najbardziej powinniśmy się do tego przygotować, wytestować, dobrać odpowiednio obuwie, często się dodatkowo regenerować u fizjoterapeuty, prowadzić dodatkowy trening wokół tego biegania, a nie tylko samo bieganie. Ale to już powoli zaczynamy wchodzić w taki sport zawodniczy.
10: W takim razie bieganie jest stosunkowo bezpieczne, ale co może nam grozić?
11: Początkowo to są zwykłe zakwasy i nimi chyba jakoś bardzo nie musimy się przejmować. One są łatwe do rozprowadzenia, czy to we własnym zakresie, kąpielami, masażami, maściami rozgrzewającymi. Natomiast w dłuższej perspektywie są to mikrourazy, mikroprzeciążenia. Dochodzi do takich urazów na przykład w obrębie bocznej części uda z taśmą biodrowo-piszczelową i wówczas te ćwiczenia rozciągające czy rolowanie powinno wystarczyć, natomiast gdyby nie wystarczało, nie pomagało albo gdyby te dolegliwości nawracały, wówczas powinniśmy poprosić o ocenę specjalistę.
10: Jak odróżnić ból związany z zakwasami od bólu, którym warto się zainteresować, który warto skonsultować?
11: Zakwasy, na pewno każdy z nas je kiedyś miał. To jest ostry ból, ewidentnie po wysiłku, najczęściej, gdy nie byliśmy do tego wysiłku przygotowani, przyzwyczajeni. Natomiast jeżeli ból stopniowo narasta, powtarza się dzień po dniu, trwa tydzień, dwa tygodnie, wówczas raczej nie mamy do czynienia z zakwasami, tylko sumującymi się mikroprzeciążeniami, mikrourazami i wówczas powinniśmy poprosić o pomoc ortopedę sportowego bądź fizjoterapeutę sportowego.
10: Czy warto wykonywać jakieś badania w ogóle przed rozpoczęciem aktywności fizycznej, zwłaszcza jeżeli nie mieliśmy z nią do czynienia?
11: Ogólnie zdrowa osoba nie musi się w sposób specjalny przygotowywać. Bardziej dbałbym na przykład o nawodnienie prawidłowe, zwłaszcza jeżeli temperatury będą się zwiększać. Natomiast jeżeli osoba ma problemy kardiologiczne, bądź dietetyczne, bądź cukrzycowe, bądź tarczycowe, oczywiście to jest grupa osób, która powinna przed rozpoczęciem z aktywności sportowej być prawidłowo skonsultowana, oceniona i powinna mieć wydane zalecenia, co wolno, w jakiej ilości wolno, jak się przygotować, co zrobić, żebyśmy mogli bezpiecznie ten sport uprawiać.
10: Czyli najważniejsze, o czym powinniśmy pamiętać, to to, że bardziej nam grozi siedzenie na kanapie i rozmyślanie ewentualnie nad zagrożeniami, niż to, że się po prostu ubierzemy, wyjdziemy i zaczniemy biegać albo jeździć na rowerze.
11: Tak, zdecydowanie, tak z takiej codziennej pracy w gabinecie ortopedyczno-sportowym widzę, że większość problemów z pacjentami wynika raczej nie z tego, że zrobiliśmy za dużo tego ruchu, sportu, aktywności, tylko tak naprawdę zdecydowanie za mało. Stąd cały czas zwracam uwagę, żebyśmy spróbowali jednak się zaktywować, wyjść na zewnątrz, pobiegać, pojeździć na rowerze. W zdecydowanej większości przypadków nie powinniśmy mieć z tym problemów, a gdyby coś się działo, są od tego specjaliści, na pewno sobie poradzimy.
1: Tłumaczył i radził dr Jan Paradowski, specjalista ortopedii i chirurgii w rozmowie z naszą dziennikarką Kamilą Kontorek-Ziębą.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam.
2: Strażacy od czwartku walczą z ogromnym pożarem lasu pod Warszawą. Sytuacja ma być już opanowana, ale akcja może potrwać jeszcze kilka dni. Zamieszki we Francji po triumfie Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Policja zatrzymała ponad 400 osób. Stare tramwaje 105 po ponad 50 latach znikają z Poznania. Pożar lasu pod Warszawą został już opanowany. Akcja gaśnicza jednak trwa. Od czwartku, przypomnijmy, ogień objął co najmniej 315 hektarów. Na miejscu wciąż pracuje ponad 1300 strażaków. Z mieszkańcami mazowieckiej miejscowości Międzylesie wczoraj rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Tragedia się stała, tak? Wiadomo, że ciągle kciuki, żeby się tylko udało tak zagasić taką kłębę chmury.
4: Dużo wozów strażackich tu przejeżdża co kilka chwil?
3: Bardzo dużo i policji, i wozów, i straż chyba też graniczna, i żandarmeria wojskowa. Tak jak rozmawiałyśmy, to tutaj ze strażakami, to że nie szybko to ugasicie.
5: Myślę, że akcja może potkać 2 do 3 nawet dni, no bo mówimy o dogaszaniu pogorzeliska na obszarze około 300 hektarów.
4: A co będzie dalej? Jaki będzie kolejny krok?
5: No, kolejny krok to będzie przede wszystkim zabezpieczenie tego terenu już we współpracy z Lasami Państwowymi i lokalną społecznością.
2: Dodawał wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Ponad 400 osób zatrzymała francuska policja po zamieszkach, które wybuchły po triumfie Paris Saint-Germain w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rannych zostało co najmniej 7 policjantów. Jeden z nich jest w ciężkim stanie. Najpoważniejsze incydenty odnotowano w okolicach paryskiego stadionu i na polach elizejskich, gdzie świętowały dziesiątki tysięcy kibiców. Dochodziło do aktów wandalizmu, niszczenia samochodów i sklepów oraz starć z policją, która używała gazu łzawiącego. A dziś w Paryżu zaplanowano paradę zwycięskiego zespołu. Służby spodziewają się nawet 100 tysięcy uczestników. Pracownicy sezonowi do pracy na roli poszukiwani. Mówiliśmy o tym w faktach, ale teraz pytanie, czy łatwo znaleźć zatrudnienie w rolnictwie, no i jakie trzeba mieć kwalifikacje? Tym tematem zajął się nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Rolnicy szukają chętnych, którzy między innymi wiedzą, jak obsługiwać ciężki sprzęt rolniczy. Jak się okazuje, wiele osób, które chcą złapać się do pracy sezonowej, nie zawsze mówi prawdę o tym, co już potrafi.
7: Że potrafią wszystko, wszystkim jeździli, na wszystkim się znają, a tak naprawdę przyjdzie co do czego i okazuje się, że ten pracownik tak naprawdę nie spełnia naszych wymagań. Przychodzi teraz dodatkowy stres dla nas, dla pracownika, bo wiadomo, to nie jesteśmy zadowoleni z jego pracy. Musimy się pożegnać z taką osobą, no bo jest okres takiej ciężkiej pracy, więc potrzebujemy osoby, które naprawdę się znają na rzeczy.
6: Powiedział mi Miłosz Kącik, rolnik prowadzący gospodarstwo w Laskach Lubuskich.
8: To są fakty RMF FM.
2: Stare 105 przechodzą na emeryturę. Mowa o tramwajach Konstal 105N i 105NA, które przez ponad pół wieku jeździły po torowiskach w Poznaniu. Ten weekend to czas pożegnań z tymi pojazdami, które kursują specjalnymi trasami.
9: To jest weekend, który ma być symbolicznym pożegnaniem tych wagonów, także uruchomimy wszystkie tramwaje tej generacji, które posiadamy. Natomiast w naszych zbiorach pozostaną właśnie dwa takie składy. Jeden to jest skład 105N, jak i trójskład wagonów 105NA, na które będzie można na pewno natrafić podczas przejazdu na liniach turystycznych, a także na imprezach okazjonalnych, które jako MPK organizujemy.
2: Obiecuje Krzysztof Dostatni, prezes MPK Poznań. Za 3 tygodnie Maciej Serafin jako pierwszy Polak w historii stanie na starcie legendarnego wyścigu do chmur. Wyścigu, którego rekordzistą jest Francuz Romain Dumas. Pokonał trasę autem elektrycznym w niecałe 8 minut, bijąc rekord ustanowiony kilka lat wcześniej przez innego Francuza, Sébastien Loeba, najbardziej utytułowanego kierowcę rajdowego w historii.
10: Dla niego jest obojętne, jemu nie potrzeba powietrza do pracy. I tu jest właśnie klucz. Te samochody są elektryczne, są dużo cięższe. Natomiast moment obrotowy i moc jest identyczna na starcie, jak i na mecie. Sébastien Loeb miał budowany specjalnie pod kątem tego wyścigu samochód. Ważył 800 kilo. Miał 888 koni, czyli stosunek masy do mocy był 1:1. Natomiast elektryczne, no niestety, tutaj akurat dla kierowcy Romaina Dumasa, dla niego to było strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o eksperyment, bo to tak miało się skończyć.
2: Co w swoim aucie zmienił Maciej Serafin? Jak szykuje się do startu w Colorado? Sprawdźcie na rmf24.pl.
8: Publicystyka w faktach RMF FM.
2: O Ukrainie i wojskach USA w Polsce rozmawiał Krzysztof Ziemiec z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim. Przypominamy fragment tej rozmowy. Krzysztof Ziemiec zaczął od pytania o odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu.
11: Pan prezydent już zajął stanowisko jasne w tej sprawie. Ta decyzja o nadaniu imienia jednostce specjalnej Północ, bohaterów UPA, wie pan, formacji partyzancko-militarnej, która ma krew na rękach dzieci, kobiet, zbrodniczej organizacji, jest policzkiem wymierzonym w naszym kierunku. Nie zgadzam się z pojawiającym się w internecie opiniami, że jest to część psucia relacji polsko-ukraińskich, bo takie głosy się pojawiły ze strony Ukrainy i że my się wpisujemy w jakąś narrację rosyjską, propagandę rosyjską. Nie, przeciwnie, to takimi działaniami właśnie ją podsycamy i to jest po stronie zdecydowanie
2: ukraińskiej. Czyli prezydent zdania nie zmieni, tak? Jego zdanie jest mocne?
11: Absolutnie nie zmieni zdania. W poniedziałek ma się zebrać kapituła i podjąć decyzję.
2: Ale musi być jeszcze podpis premiera, jak pan myśli, będzie?
11: No, musi być kontrasygnata premiera. No, mam nadzieję, że będzie. Zdecydowanie. No, jest to kwestia naszej wrażliwości historycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, no to jest to rzeczywiście kłopotliwa sytuacja.
2: A czy to napięcie na linii obu prezydentów, którzy powinni mieć dobre kontakty, tak mi się wydaje w kontekście tego, co dzieje się za naszą granicą, nie osłabi naszego bezpieczeństwa. Ja panu zacytuję, co wczoraj napisał premier Donald Tusk. Jeśli pokłócimy się o przeszłość, to kto inny wygra przyszłość? Obaj prezydenci powinni to zrozumieć.
11: Ale panie redaktorze, ja byłem świadkiem rozmowy obu prezydentów w Bukareszcie podczas szczytu B9, właściwie na marginesie szczytu B9. To była bardzo dobra rozmowa, żeby było jasne, i było z obu stron bardzo dużo zrozumienia.
2: Po co Żołęski dzisiaj to robi?
11: No i właśnie. I to jest właśnie klucz sprawy. Po co?
2: Może inni szatani tam są czynni, wie pan, o co chodzi? Może ktoś prowokuje takie sytuacje, a my w to wchodzimy.
11: Nie chciałbym wchodzić w taką narrację, czy był świadomy, czy nie. Jest świadomy, bo wie, że te kwestie związane z UPA, z banderyzmem są dla nas takimi tematami historycznie bardzo wrażliwymi. I to jest najdelikatniej, jak mogę w tej sprawie powiedzieć.
2: A co jeśli Rosjanie to inspirują? My w to wchodzimy.
11: No to tym bardziej, wie pan, powinien zachować prezydent Ukrainy w tym kontekście więcej rozwagi i rozsądku, szczególnie, że mają z kogo wybierać, jeśli chodzi o bohaterów. Po 22 roku, po ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, mają cały panteon bohaterów, których można gloryfikować. UPA to jest absolutnie zły kierunek, nie budujący naszych narracji, psujący nasze narracje, i to jest ten wątek historii Ukrainy, z którym nie wyobrażam sobie, żeby ona mogła wejść do Unii Europejskiej, szczególnie, że to jest absolutnie nie w linii wartości, którą Unia Europejska reprezentuje.
2: To samo mówisz, że prezydent, że Ukraina w ten sposób oddala się od struktur unijnych, a jeśli Bruksela nie weźmie tego pod uwagę?
11: No to w takim układzie, gdzie jest spójność narracyjna, mówimy o pewnych wartościach, a w tej narracji Komisji Europejskiej bardzo dużo się mówi o wartościach, no to w tym momencie gdzie te wartości się plasują, skoro są często podkreślane, to w tej sytuacji spychamy je na margines, bo mamy jakiś w tym interes? No nie.
2: To jeszcze jedno krótkie pytanie, panie ministrze. Może prezydent powinien wziąć słuchawkę, wziąć telefon i zadzwonić do Kijowa i pogadać jak facet z facetem dorosły i tą sytuację załagodzić w ogóle?
11: No chyba jednak gest powinien być wykonany w drugą stronę. Przepraszam, popełniłem błąd. Naprawmy to jakoś.
2: Bartosz Grodecki, szef BBN-u, z naszym gościem. Przypomnę naszym słuchaczom, panie ministrze, kiedy do naszego kraju trafi zapowiadana przez Donalda Trumpa cała grupa dodatkowych 5000 żołnierzy?
11: No to jest dobre pytanie, bo ono jest w tej chwili na etapie planistów. Zajmują się tym poważni generałowie. Mówiłem już wcześniej, to generał Grinkiewicz i generał Donahue. Jest to kwestia ogromnej logistyki. Ja też tutaj chciałbym jasno powiedzieć, że ten komponent rotacyjny, który ma do nas przyjechać, on na razie nie jest jakoś zakłócony. Powinna ta rotacja teoretycznie, zgodnie z planem, zakończyć się w połowie czerwca, ale ona cały czas trwa. Natomiast to, czy to będzie, ja bym chciał, to powiedziałem też wielokrotnie, chciałbym, żeby to było tak, jak literalnie napisał pan prezydent Trump, dodatkowe 5 tysięcy. W tej wersji minimum zastąpienie tego komponentu 5 tysiącami, czyli tak jesteśmy do przodu o 1000 żołnierzy. Jest to dla nas sprawa wzmacniająca nasze bezpieczeństwo. To jest kwestia bardzo symboliczna dla nas. Trzeba o nią walczyć. Trzeba być tu proaktywnym na tym odcinku atlantyckim.
2: Czyli wersja taka minimum to jest plus 1000, a wersja maksimum plus 5 tysięcy
11: plus
2: nowych
11: 5
2: żołnierzy.
11: Tak. I to byłoby najbardziej optymalne. Wiem, że sztab generalny jest w kontakcie z generałem Grinkiewiczem i z generałem Donahue. My też ze swojego wykorzystując narzędzia, które mamy, też rozmawiamy ze stroną amerykańską. Ja miałem bardzo dobrą rozmowę z sekretarzem Colbym. Tutaj też ważna rzecz, jeśli jeszcze mogę, sekretarz Colby mówi, popytałem się o stałą obecność, zamianę rotacyjną na stałą, on mówi, rozmawiajmy, jest uchylone okno, trzeba złożyć ofertę, trzeba umowę EDCA z 2020 roku pewnie renegocjować. Tam też są w tej umowie zapisy dla nas istotne, bo one nakładają na nas pewne zobowiązania inwestycyjne dotyczące infrastruktury wojskowej. Ja wiem, że w ostatnim czasie one nie były poczynione, więc my musimy rzeczywiście dzwonić, jeździć do Waszyngtonu i do tego gorąco nam Amerykanów przekonywać, że stała obecność jest kluczowa i do zrobić wszystko, żeby ta infrastruktura powstała.
2: To chyba wiceminister z Obrony Narodowej Paweł Zalewski powiedział coś, o czym pan teraz mówi troszkę tak enigmatycznie. On powiedział, że uzyskał w Stanach zapewnienia o gotowości do rozmów o stałej obecności wojsk USA w Polsce i dodał, że Polska wybuduje całe miasteczko do amerykańskich żołnierzy. Pan może to potwierdzić?
11: O tej gotowości tak, bo to powtórzył mi literalnie, znaczy powiedział to literalnie sekretarz Colby. Miasteczko tak, musi powstać, bo to jest jakby warunek stałej obecności. Chciałbym, żeby za tym poszło, poza deklaracjami poszły prace i planistyczne, ale także, no nie ukrywajmy, mamy mało czasu, musi być do tego specustawa stworzona, znosząca pewne ramy prawne dotyczące budowania takich infrastruktur w takim zwyczajnym trybie, bo to też zajmie nam za dużo czasu, zajmie nam lata. Tak samo jak mur na granicy nigdy by nie powstał, gdyby nie specustawa, więc musimy być przygotowani, musimy to zrobić szybko, nie mamy czasu.
2: Panie ministrze, jeszcze ostatnie pytanie w tej części naszej dużego radia. Kiedy taka decyzja może zapaść? I kiedy konkretnie? I gdzie takie miasteczko, taka baza mogłaby powstać? W której części Polski?
11: O miejscach konkretnych nie chciałbym mówić. Zapewne będzie to raczej część zachodnia naszego kraju. Natomiast...
2: Czyli Bolesławiec, wspominany kiedyś przez szefa MON-u?
11: Na razie jest to w fazie negocjacji i tutaj bym postawił w tym temacie kropkę. Natomiast jeśli chodzi o czas, no czas to jest już. Znaczy to już trzeba teraz się tym zająć.
2: To jest specustawa, tak. Więc ja pytam realnie, kiedy to może rzeczywiście namacalnie istnieć?
11: To jest wszystko w rękach rządu. Ja będę oczywiście z Ministerstwem Obrony Narodowej, jestem w stałym kontakcie. Chciałbym ten harmonogram znać. Mam nadzieję, że on też będzie niedługo przedstawiony, ale tym się zająć trzeba jak najpilniej.
2: Ale to nie będzie ten rok, ale może przyszły?
11: Cała w ogóle budowa infrastruktury to jest przynajmniej 2 lata, tak? Ale my musimy, składając taką ofertę Amerykanom, bo tutaj mówimy już o tym konkretnej budowie, ale składając ofertę Amerykanom, trzeba złożyć i pokazać, że mamy ofertę, mamy ustawę, mamy harmonogram i mamy plan i go realizujemy.
2: Z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Groteckim rozmawiał Krzysztof Ziemiec.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF FM, zawsze z tobą. Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Według radiowego zegara zbliża się godzina piąta, a to czas na fakty. Nawałnica uszkodziła kilka budynków w Śląskim i Opolskim. Strażacy do późnej nocy pracowali przy zniszczeniach. Już niedługo na biurko prezydenta może trafić ustawa o statusie osoby najbliższej. W Łodzi powstał nowy wielopoziomowy parking. To pierwszy z trzech, które mają zostać oddane kierowcom. Ponad setka strażackich interwencji związanych z nawałnicami w Śląskim i Opolskim. Silny wiatr łamał drzewa, zrywał linie energetyczne i uszkodził dachy domów. Gdzie nawałnica szczególnie dała się we znaki? Marcin Buczek zebrał informacje w tej sprawie.
2: Najgorzej było w rejonie Gliwic. Z prawie 90 popołudniowo-wieczornych interwencji w całym województwie śląskim prawie połowa była właśnie tam. Po kilka interwencji strażacy mieli również w rejonie Wodzisławia Śląskiego, Raciborza i Cieszyna. Silny wiatr głównie łamał drzewa, które czasowo blokowały drogi. W Pławniowicach z kolei po intensywnych opadach deszczu zalany został przejazd pod autostradowym wiaduktem.
1: Podobna sytuacja była na Opolszczyźnie.
2: Najwięcej wyjazdów, ponad 20, było w rejonie Strzelec Opolskich. Pojedyncze interwencje strażacy mieli też w rejonie Kędzierzyna-Koźla, Opola i Namysłowa. Najbardziej ucierpiała wieś Balcarzowice. Tam uszkodzone są dachy 5 domów. Uszkodzenia są także na dachach kilku budynków gospodarczych. Poza uszkodzonymi dachami w województwie opolskim wiatr zrywał też linie energetyczne i łamał drzewa.
1: A jak przekazał nam komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich, starszy brygadier Paweł Poliwoda, nocą strażacy zakończyli działania, ale powrócą do pracy nad ranem.
3: Prognozy w tej chwili nie wskazują na to, żeby miały się kolejne jakieś sytuacje zadziać, więc no mamy nadzieję na już spokojniejszy czas teraz i no, czas na to, żeby mieszkańcy odbudowali swoje domy.
1: Do tego tematu wrócimy jeszcze w porannym wydaniu faktów. Jest jeszcze czas, by przekonać prezydenta do zmiany zdania. Tak politycy koalicji rządzącej komentują słowa Karola Nawrockiego, który zapowiedział, że zawetuje ustawę o statusie osoby najbliższej. W piątek, przypomnijmy, przyjął ją Sejm, teraz zajmą się nią senatorowie. Jeśli nie będzie poprawek, ustawa trafi na biurko prezydenta. Na podpis głowy państwa liczy europoseł Lewicy Robert Biedroń.
4: Chętnie wybiorę się do Pałacu Prezydenckiego, jeżeli pan prezydent zaprosi, opowiem, jak wygląda codzienność takich par jak moja. Jak ja także przez ćwierć wieku nie jestem w stanie uregulować najprostszych rzeczy, na przykład odwiedziny partnera w szpitalu, kwestie pochówku, kwestie spadkowe, kwestie podatkowe. Nie chcę być traktowany jak obywatel drugiej kategorii.
1: Prezydent nie wyklucza spotkania z europosłem, choć zdania raczej nie zmieni, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski.
5: W czasie kampanii wyborczej zapowiedział, że jest gotowy pracować nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Natomiast ten projekt, który jest dzisiaj procedowany w parlamencie, choć nazywa się ustawa o statusie osoby najbliższej, de facto jest to wprowadzanie tylnymi drzwiami związków partnerskich, które mają być nową instytucją konkurencyjną dla instytucji rodziny.
1: Senat zajmie się ustawą o statusie osoby najbliższej po 10 czerwca.
6: Fakty z Łódzkiego.
1: Czy to koniec z szukaniem miejsca parkingowego w centrum Łodzi? Kierowcom oddano do użytku pierwszy z trzech wielopoziomowych parkingów. Ten powstał przy ulicy Wschodniej. Przez tydzień można na nim parkować za darmo. Jednak nowy parking wywołuje wśród kierowców mieszane uczucia.
7: Czy łatwo jest tutaj zaparkować? Łatwo jest wjechać?
8: Na pewno jest problem z wjazdem, dlatego że tam jest blisko skrzyżowanie i samochody stoją na czerwonym świetle.
9: Myślę, że najwyższy czas, że jest. Natomiast jest jakby mało miejsca troszkę na manewrowanie, ale się łatwo wjeżdża na kolejne poziomy, także myślę, że powinno spełnić swoją rolę.
7: Teraz za darmo parkujemy, później ma być 5,50 za godzinę. Dużo, mało?
8: Drogo jak na Łódź. Ta taryfa mieszkańca jako Łodzi powiatu to jest taniej.
10: Ja jestem tylko 2 tygodnie, no to ja mogę powiedzieć, że jestem teraz zadowolony, bo jestem za darmo. A jakby było za 5,50, to i tak bym zaparkował.
1: Z kierowcami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Po wakacjach uruchomione zostaną jeszcze 2 kolejne parkingi. To w sumie ponad 600 nowych miejsc dla samochodów. Były lata, że w Żywkowie, Bocianie i stolicy Polski w Warmińsko-Mazurskim zajętych było ponad 50 gniazd. W tym roku jest o połowę mniej, jak mówiliśmy w faktach, więc ekspertów zapytaliśmy, z czego może to wynikać.
11: Populacja bocianów ma dosyć trudno. Mamy bardzo zimne wiosny, suche wiosny, tego pokarmu bardzo brakuje, przez co produktywność lęgów spada. Być może w przyszłym roku przylecie do nas więcej bocianów. Może akurat grupa ptaków została gdzieś zestrzelona albo po prostu nie przetrwała zimy. zimowisku, może gdzieś tam się zatruły, trudno powiedzieć. W samym Żywkowie niewiele się zmieniło, oprócz suszy, która niestety jest, no, jest nietypowa. Mimo śnieżnej zimy i zapowiadającego się niezłego sezonu, to wszystko to już zdążyło wyparować. Mamy suche łąki przede wszystkim, o ile mokradła jeszcze są, trwają, to na łąkach jest bardzo mało owadów.
1: Tłumaczył prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków Sebastian Menderski.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terdzikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Dzień dobry, jestem. Na najbliższym posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego jednym z punktów ma być odebranie odznaczenia prezydentowi Ukrainy, zapowiedział Karol Nawrocki. Dziś Iga Świątek powalczy o ćwierćfinał w czwartej rundzie French Open. Pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka zakończony. Sprawdziliśmy więc, jakie jeszcze utrudnienia czekają turystów. Mam nadzieję, że będzie kontrasygnata premiera do decyzji o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Tak mówił wczoraj gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że propozycja odebrania Zełenskiemu odznaczenia będzie jednym z punktów najbliższego posiedzenia kapituły Orderu 8 czerwca. Powód? Skandaliczna decyzja o nadaniu jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA.
3: Jest to kwestia naszej wrażliwości historycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. Jeżeli pan premier nie kontrasygnuje, no to jest to rzeczywiście kłopotliwa sytuacja.
2: A czy to napięcie na linii obu prezydentów, którzy powinni mieć dobre kontakty, tak mi się wydaje w kontekście tego, co dzieje się za naszą granicą, nie osłabi naszego bezpieczeństwa?
3: Ja byłem świadkiem rozmowy obu prezydentów w Bukareszcie podczas szczytu B9. To była bardzo dobra rozmowa, żeby było jasne, i było z obu stron bardzo dużo zrozumienia.
2: Po co Zełenski dzisiaj to robi?
3: No i właśnie. I to jest właśnie klucz sprawy. Po co?
2: Cała rozmowa Krzysztofa Ziemca z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim jest na rmf24.pl. A ja przypomnę, że Order Orła Białego przyznał Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda. Nie jedną, a dwie polskie tenisistki zobaczymy w czwartej rundzie French Open. Wczoraj do tego etapu awansowała też Maja Chwalińska, a dziś już o ćwierćfinał powalczy Iga Świątek. W porannych faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Kto będzie rywalką Igi?
4: Dzień dobry. Ukrainka Marta Kostiuk, mogąca się pochwalić imponującą serią. W tym sezonie wygrała do tej pory wszystkie mecze na mączce. Zwyciężyła w turnieju w Madrycie i dziś na pewno będzie dla Świątek wymagającą rywalką. Początek meczu o 11:00. Piękną historię wczoraj napisała druga z naszych tenisistek, Maja Chwalińska, odwracając losy spotkania z Marią Sakkari, w którym pierwszego seta przegrała aż 1-6.
5: Nie chciałam po prostu skończyć tego Roland Garrosa w taki sposób. Nie chciałam skończyć go nie walcząc. Chciałam po prostu wiedzieć, że mogę przegrać, ale dać siebie absolutnie wszystko. Więc z takim nastawieniem też wyszłam na tego drugiego seta.
4: Mówiła w Eurosporcie Maja Chwalińska, która kolejne partie wygrywała 6-3, 6-2, grając momentami czarowny tenis i wprawiając w zachwyt nie tylko polską część publiczności. W czwartej rundzie zmierzy się z reprezentantką gospodarzy Diane Paris.
6: Fakty na weekend w RMF FM.
2: Zakończył się już pierwszy etap remontu drogi do Morskiego Oka. To ważna informacja dla tych, którzy wybierają się tam najłatwiejszym, najbardziej popularnym szlagiem nad najpiękniejsze tatrzańskie jezioro. A przypomnę, że od poniedziałku do piątku droga była zamknięta zarówno dla wozów konnych, jak i dla pieszych. Czy należy się tam jeszcze spodziewać utrudnień? O tym zakopiański reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
7: Remont na odcinku od Łysej Polany aż niemal do wodogrzmotów Mickiewicza jeszcze się nie zakończył, jednak jak zapewnia starosta tatrzański Andrzej Skupin, który zarządza tą drogą, nie powinien on już utrudniać dostania się nad Morskie Oko.
8: Będzie ruch przywrócony. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to wtedy będą trwały prace na poboczach, ale ruch będzie już normalnie.
7: Te prace mają zacząć się zaraz po długim weekendzie i potrwają do połowy czerwca. W wakacje najpopularniejszy szlak w Tatrach będzie więc dostępny. Prace remontowe za to będą prowadzone na drodze dojazdowej z Zakopanego do Łysej Polany. I tam w sezonie letnim niestety nie unikniemy korków.
2: Dzisiaj na polach bitwy pod Grunwaldem ostatni dzień zmagań rycerzy. Będzie można obserwować m.in. turniej eliminacyjny do rycerskiej kadry Polski, a do tego rycerski Dzień Dziecka.
9: Dalej mamy Międzynarodowy Festiwal Walk Rycerskich, ale tutaj mamy już eliminację do rycerskiej kadry Polski. W lipcu odbywają się Mistrzostwa Świata Rycerskie w Danii i to jest ostatni etap, gdzie rycerze z Polski rywalizują o miejsce w kadrze. I oprócz tego równocześnie będzie rycerski Dzień Dziecka. Darmowa impreza dla wszystkich chętnych, którzy przybędą na pola Grunwaldu. Mamy wiele atrakcji, zabawy plebejskie, wybijanie monet, walki na miecze miękkie, ale także będzie można zobaczyć rzemiosło, jak pracuje kowal, garncarz, jak wyglądało tkactwo w średniowieczu. Także cała taka gama średniowiecznych gier i zabaw.
2: Zapraszał Patryk Kozłowski, kustosz Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, a rozmawiał z nim nasz reporter Piotr Bułakowski. Jeszcze więcej informacji w porannym wydaniu Faktów, na które zapraszam już teraz w imieniu Katarzyny Podrazy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
12: Ktoś tu mówił o szlakach zakopiańskich. 19 stopni dzisiaj w Zakopanem. Proszę bardzo, zaskoczenie. Jeśli chodzi o morze, 17 stopni Celsjusza na Helu, tylko 15 dzisiaj maksymalnie w okolicach Łeby. Sprawdźmy jeszcze Mazury, 19 stopni w Mikołajkach, no a reszta kraju raczej tak powyżej 20 stopni, nawet do 25 we Wrocławiu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
12: Tak sobie pomyślałem, że my w RMF-ie lubimy piosenki, które...
0: RMF Chopin.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: FM. I w studiu faktów pojawiła się Katarzyna Podraza. Witamy.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam, zapraszam. Zaczniemy od Opolszczyzny. Do późnych godzin nocnych trwało usuwanie skutków nawałnicy, jaka przeszła nad tym regionem. Posłuchajcie, gdzie było najwięcej zniszczeń. W doniesieniach z USA eksplozja meteorytu nad Nową Anglią wstrząsnęła budynkami i wywołała potężny grom dźwiękowy. PSG po raz drugi z rzędu zwycięzcą piłkarskiej Ligi Mistrzów. Do późnych godzin nocnych trwało usuwanie skutków nawałnicy, jaka przeszła nad Opolszczyzną. Najwięcej zdarzeń strażacy odnotowali w miejscowości Balcarzowice w powiecie strzeleckim. Na szczęście nikt nie został ranny.
3: Zanotowaliśmy 28 zdarzeń. Większość tych zdarzeń skoncentrowała się w miejscowości Balcarzowice i one były właśnie związane z zabezpieczeniem uszkodzonych przez silne podmuchy wiatru budynkami. Natomiast pozostałe zdarzenia to połamane konary drzew, które upadały na jezdnie, no, zaparkowane samochody i te działania były też prowadzone w obrębie właśnie powiatu strzeleckiego.
2: Przekazał RMF FM starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich. Do działań strażackich na Opolszczyźnie po wczorajszej nawałnicy wrócimy w kolejnych faktach. Teraz Mazowsze. Pierwsze zastępy strażaków mają być dziś wycofane z terenu ogromnego pożaru lasu w okolicach Wołomina. Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów. Wczoraj przez cały dzień w akcji gaśniczej brało udział ponad 1300 strażaków. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski podkreślał w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem, że akcja prowadzona jest cały czas w bardzo trudnych warunkach.
4: Bardzo gęsty las, nie ma dróg dojazdowych, bo to jest świeży las, więc żeby móc się tam dostać, trzeba po prostu te drogi wytyczyć.
5: Pojawia się informacja, że przyczyną tego ogromnego pożaru lasu tutaj mogło być celowe podpalenie. Jak pan może dzisiaj skomentować te doniesienia, przypuszczenia?
4: Jest to jeden z potencjalnych tropów, który tu się pojawił i na pewno policja będzie zajmować się weryfikowaniem.
2: Służby leśne podają, że ogień najpierw pojawił się w lesie prywatnym, a potem objął tereny zarządzane przez Lasy Państwowe. Przed południem w miejscu pożaru zaplanowana jest kolejna odprawa ze służbami.
6: Fakty nie z tej ziemi.
2: Eksplodujący meteoryt był przyczyną potężnego huku, który wstrząsnął wczoraj budynkami w Massachusetts i Rhode Island w północno-wschodniej części USA. Nikt nie ucierpiał, nie odnotowano też większych strat. Świadkowie zdarzenia, którym udało się nagrać eksplozję, mówili o huku, drżeniu gruntu i jasnej kuli ognia, która wyglądała jak spadająca gwiazda na dziennym niebie. Amerykańskie Towarzystwo Meteorytowe podało, że grom dźwiękowy wywołał meteoryt o średnicy około metra. Ostatecznie te doniesienia ma potwierdzić NASA. Może to wymagać także odnalezienia szczątków obiektu. Ależ to były emocje. Paris Saint-Germain po raz drugi z rzędu zwycięzcą piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na Puszkasz Arenie w Budapeszcie Paryżanie wygrali z Arsenalem po rzutach karnych. W porannych faktach Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, jaki to był finał?
7: Dzień dobry, na pewno zupełnie inny niż rok temu. Tamten finał w Monachium był jednostronnym popisem PSG, które rozbiło Inter 5-0. Wczoraj w Budapeszcie oglądaliśmy zdecydowanie bardziej wyrównane spotkanie. To Arsenal prowadził po golu Kaja Havertza z początku meczu. Wyrównał w drugiej połowie Ousmane Dembele, zresztą z rzutu karnego. Dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia, a potem jedenastki lepiej wykonywali piłkarze PSG, wygrywając serię 4-3. Wśród kanonierów pomylili się Eberechi Eze i Gabriel. Jeśli ktoś kwestionował, czy Paris Saint-Germain jest teraz najlepszą drużyną w Europie, to ma odpowiedź, bo jak inaczej nazwać drużynę, która jako dopiero druga w historii wygrywa Ligę Mistrzów dwa razy z rzędu. Fani Arsenalu natomiast pogrążeni w smutku, ich klub jeszcze nigdy nie wygrał Champions League i kto wie, kiedy będzie miał kolejną ku temu okazję.
2: Po wczorajszym finale piłkarskiej Ligi Mistrzów w Paryżu i innych miastach Francji wybuchły zamieszki. Korespondent RMF FM Marek Gładysz donosi, że blisko 500 osób zostało zatrzymanych przez policję. Do tych informacji wrócimy w kolejnych faktach. A na kortach w Paryżu dziś kolejny dzień zmagań tenisistów na wielkoszlemowym turnieju French Open. O 11:00 swoje spotkanie rozpocznie Iga Świątek, która zagra o ćwierćfinał z ukraińską tenisistką Martią Kostiuk. Polka mecz rozegra w swoje 25. urodziny. Już teraz życzymy jak najwięcej sukcesów.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Sprawdźmy, u kogo będzie padało. Na wschodzie kraju. Kropka. Czy na wschodzie? We wschodniej połowie kraju. O, tak będzie bardziej precyzyjnie, bo rzeczywiście widzę te deszcze w rejonie Warszawy, Kielc, Rzeszowa, także w Krakowie, Lubelszczyzna, oczywiście Olsztyn, Gdańsk. Natomiast zachodnia połowa kraju, więcej słońca, natomiast na termometrach wszyscy równo.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Wszyscy równo, jeśli chodzi o termometry, to znaczy, że mniej więcej podobnie.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Trzy informacje zebrała dla nas Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Opolskie liczy straty po nawałnicy, zerwane dechy na budynkach mieszkalnych. Dwa z nich
3: zostały wyłączone przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
2: Kierowcy w Łódzkiem, problemy z przejazdem S8. W faktach także paryskie zamieszki po wygranej PSG w Lidze Mistrzów. Ogromne straty po wczorajszym armagedonie pogodowym na Opolszczyźnie. Jak podawaliśmy w faktach, najwięcej zniszczeń po nawałnicach zanotowano w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim. Silny wiatr uszkodził aż 18 budynków, w tym 11 obiektów mieszkalnych.
3: W dniu wczorajszym skupiliśmy się głównie na zabezpieczeniu dachów w 5 budynkach. Z tych 11 budynków mieszkalnych 2 budynki zostały wyłączone przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
2: Strażacy wyjeżdżali też do usuwania połamanych konarów drzew, które blokowały przejazd na drogach.
3: Mieliśmy też bardzo nietypowe zdarzenie na autostradzie A4, gdzie drzewa powaliły się i blokowały ruch. Tam w tych pierwszych godzinach po przejściu tego frontu atmosferycznego prowadzone były działania. No niedługi czas utrudnienia na autostradzie.
2: Przekazał RMF FM starszy brygadier Piotr Zdziechowski, oficer prasowy i zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzelcach Opolskich. W faktach teraz pilna informacja dla kierowców z Łódzkiego. Duże utrudnienia na trasie S8 na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego. Strażacy gaszą tam płonący samochód. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana, a w stronę Wrocławia przejedziecie teraz tylko jednym pasem.
4: Fakty prosto z Francji.
2: Blisko 500 osób zatrzymała policja po nocnych zamieszkach w Paryżu i innych miastach Francji po wygranej klubu Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Rannych zostało co najmniej 10 policjantów, donosi francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
5: Zaskoczeni obserwatorzy zauważają, że do zamieszek w Paryżu i wielu innych miastach kraju dochodzi już nie tylko po przegranych meczach francuskich drużyn, ale również po ich wygranych pojedynkach piłkarskich. Ważne mecze stał się po prostu dla młodzieżowych band z imigranckich przemieść dużych miast okazją do atakowania policjantów kamieniami, butelkami oraz sztucznymi ogniami. Te ostatnie używane są jako broń przez chuliganów, którzy celują nimi w funkcjonariuszy. W niezliczonych miastach młodzieżowe bandy podpalały też ostatniej nocy samochody i pojemniki ze śmieciami, niszczyły bary i dokonywały masowych kradzieży w sklepach, których witryny były rozbijane.
2: A w Polsce pierwszy z dwóch meczów towarzyskich rozegra dziś piłkarska reprezentacja Polski we Wrocławiu z Ukrainą. Na przedmeczowej konferencji selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że na pewno na boisku zobaczymy kapitana Roberta Lewandowskiego i prawdopodobnie wszystkich debiutantów. Choć to sparing, a nie mecz o punkty, zaangażowania w biało-czerwonym nie zabraknie, zapowiada obrońca Tomasz Kędziora.
6: Ja myślę, że każde spotkanie z orzełkiem na piersi to jest coś wyjątkowego dla każdego zawodnika, który gra w piłkę nożną w Polsce, więc każdy mecz reprezentacji jest to taki mecz, który trzeba dać siebie wszystko, żeby pokazać się z jak najlepszej strony.
2: Pierwszy gwizdek w meczu Polska-Ukraina o 17:30, a pierwsze dziś fakty sportowe RMF FM już za godzinę. I na koniec faktów jeszcze stolica Małopolski. Smoczy rodzinny piknik, gry i zabawy, przejście smoków z plant na rynek główny i wieczorne multimedialne widowisko. W przeszły weekend w Krakowie 25. edycja Wielkiej Parady Smoków. W tym roku wydarzenie odbędzie się na Bulwarze Tynieckim. Ogromnym latającym stworom na Wiśle towarzyszyć będą muzyka, efekty świetlne i pokaz dronów.
7: Spektakl zaczyna się równo o godzinie 22:00, natomiast z powodu zmiany miejsca odbywania się widowiska w tym roku proponujemy o zdecydowanie wcześniejsze przybycie, żeby zająć odpowiednie miejsca. Mam nadzieję, że nie będzie już sytuacji narzekania na to, że coś jest niewidoczne, dlatego że ten odcinek rzeki, który wybraliśmy, to jest 600 metrów prostego odcinka, w związku z czym każdy widz z każdego punktu powinien wszystko doskonale widzieć.
2: Tłumaczył Karol Suszczyński z Teatru Groteska. Już nie możemy się doczekać tego niezwykłego widowiska i oczywiście kolejnych faktów RMF FM. Z nimi zameldujemy się punktualnie o 9:00. W nich ważne informacje dla turystów planujących wyprawę w Tatry.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Mam najnowszą prognozę pogody, no i potwierdza się jakby ta sytuacja, że Polska będzie tak trochę podzielona na wschodnią część, gdzie pojawi się więcej deszczowych chmur, ale podkreślam, z przejaśnieniami, na niebie jednak przez większą część niedzieli dominować będzie słońce i na wschodzie tak 20-21 stopni Celsjusza, w zachodniej połowie kraju raczej 21-24, a we Wrocławiu 25.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Tutaj Daniel Tyk. Dzień dobry. To jest ostatni...
10: Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zniszczone domy i chaos po przejściu żywiołu. Trwa szacowanie strat po nawałnicy w opolskich Balcarzowicach.
3: Jesteśmy załamani.
2: Sprawdzamy też sytuację na Mazowszu po potężnym pożarze lasu w Wołominie. Do najnowszych informacji dotarł dziennikarz RMF FM. Piłkarskie emocje finału Ligi Mistrzów polecamy w pierwszych dzisiaj sportowych faktach RMF FM. W Balcarzowicach koło Strzelec Opolskich trwa szacowanie strat po przejściu nawałnicy. W wyniku kataklizmu uszkodzonych zostało wczoraj kilkanaście budynków. Silny wiatr częściowo zniszczył dachy pięciu domów. Takiego żywiołu nie było tu od 2008 roku, mówił w rozmowie z RMF FM sołtys Balcarzowic Klaudia Giemsa.
3: Jesteśmy załamani. Ma przyjechać burmistrz ze sztabem kryzysowym i zobaczyć, jak to teraz wygląda. Co jest na już potrzebne. Budynki są pozabezpieczane. Wczoraj straż zabezpieczyła, ale trzeba działać, bo tu jest dwa gospodarstwa są całkowicie zawalone. Tu po sąsiedzku ze mną są dwa domy nie do zamieszkania.
2: Dwie rodziny noc spędziły u swoich bliskich. Nadzór budowlany zdecydował, że na razie ze względu na zniszczenia nie mogą oni wrócić do swoich domów. Ogromny pożar lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu jest pod coraz większą kontrolą. Takie informacje o poranku zyskał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest teraz z nami w faktach.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Ogień objął ponad 315 hektarów. Akcja gaśnicza trwa od ponad 60 godzin. Na jak długo zaplanowano działania?
4: Co najmniej do najbliższego wtorku. Ogień jest już na szczęście opanowany na tyle, że w nocy część strażaków mogła opuścić teren tej akcji. Część zastępów, kompania gaśnicza wróciła do Białegostoku, jednak wciąż na miejscu pracuje ponad 1000 strażaków i przed nimi kolejny trudny dzień, ta niedziela.
2: Michale, co dzieje się tam teraz?
4: Służby analizują nocne nagrania z dronów termowizyjnych. Te urządzenia dokładnie w ostatnich godzinach zmapowały teren. Rozmawiałem z wójtem gminy Poświętne, tam wybuchł pożar, Sylwestrem Niźnikiem. Co wydarzy się, gdy akcja gaśnicza już się skończy?
5: Szczółka będzie spalona, natomiast to są tereny prywatne i państwowe. Już były takie pożary. Pamiętam, troszeczkę było wycinki drzew, troszeczkę było nowych nasadzeń.
4: Od kilku godzin w okolicy miejsca pożaru kierowcy znów mogą jeździć krajową 50. Służby w nocy otworzyły odcinek między miejscowościami Stanisławów i Łochów.
2: A teraz ważna informacja dla turystów planujących wyprawę w Tatry. Mimo, że w kalendarzu ostatni dzień maja, to w górach należy spodziewać się śniegu. Turyści wybierający się szczególnie w najwyższe partie Tatr muszą być przygotowani na to, że będą wędrować po białej, twardej pokrywie, która nie zdążyła się stopić jeszcze od zimy, mówi ratownik Tobry Grzegorz Kubicki.
6: W wielu miejscach już faktycznie nie ma tego śniegu, natomiast Tatry wysokie, szczególnie te stoki położone na północną stronę, zacienione, one wciąż mają dużo śniegu. Mówię tutaj szczególnie o wejściu na Rysy, w pełni zimowe wejście od Czarnego Stawu. Przy wszystkich żlebach dojściowych w rejonie Orlej Perci, one też mają sporo śniegu jeszcze.
7: Czyli tam używamy sprzętu zimowego, raki, czekan, kask?
6: Raki, czekan, kask obowiązkowo, i oczywiście umiejętność korzystania z tego.
2: Weźcie sobie te ostrzeżenia do serca.
8: Te fakty zaskakują.
2: Świat przyrody potrafi zadziwiać. Na greckiej wyspie Castel Lorizzo odkryto nieznany dotąd gatunek świerszcza jaskiniowego. Został on nazwany na cześć Balroga, demona ognia z powieści J.R.R. Tolkiena, Władca Pierścieni. Owad ten zamieszkuje ciemne, wilgotne środowiska, takie jak jaskinie, szczeliny i przestrzenie podziemne w południowej Europie i wschodniej części Morza Śródziemnego. W przeciwieństwie do tolkienowskiego Balroga jest nieszkodliwy. Jeśli chcecie go zobaczyć, zajrzyjcie koniecznie na rmf24.pl. A my już teraz polecamy Wam kolejne fakty. O 10:00 w nich usłyszycie o czymś, co wygląda jak z egzotycznej baśni i pachnie jak luksusowe perfumy. Już teraz zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Pierwsze poranne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: A w nich spojrzenie na finał Ligi Mistrzów z perspektywy obu hiszpańskich trenerów. Przypomnę, PSG wygrało z Arsenalem 4-3 w serii rzutów karnych. Po remisie 1-1 i w swoim trzecim finale zdobyło trofeum drugi raz z rzędu. Dla trenera Luisa Enrique to już trzeci triumf w Champions League, bo ponad dekadę temu wygrał też z Barceloną. Jestem bardzo szczęśliwy. Myślę, że na to zasłużyliśmy. Dziś żadna z drużyn nie zasłużyła na zwycięstwo, ale patrząc na cały sezon i wszystkie trudności, jakie napotkaliśmy w Lidze Mistrzów i terminarz, myślę, że zdecydowanie zasłużyliśmy na drugi triumf w tych rozgrywkach. Największym sukcesem mniej doświadczonego krajana Luisa Enrique, Mikela Artety, pozostaje tegoroczne Mistrzostwo Anglii z Arsenalem i Puchar Anglii sprzed kilku lat. Ból to wszystko, kiedy jesteś tak blisko w rozgrywkach i brakuje ci kilku rzutów karnych do wygrania największych klubowych rozgrywek piłkarskich, to właśnie tak powinno się czuć. Te wszystkie emocje oglądaliśmy na Puszkasz Arena w Budapeszcie, a za rok liczymy na co najmniej podobne w Madrycie, w Domu Atletico, Estadio Metropolitano. Aż trzy drużyny z jednego miasta w Ekstraklasie, to może się wydarzyć już dziś. O 20.30 finał baraży, w którym zagrają Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów na Stadionie Wisły. I jeszcze hokej. W finale Mistrzostw Świata Najwyższej Dywizji zagrają Finlandia i Szwajcaria. Wśród pokonanych w półfinałach Kanada i Norwegia.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
12: No dobra. O tej porze nie boję się poniedziałkowego poranka. Sprawdzam, co nas będzie czekało jutro w pogodzie. No bardzo podobna pogoda, jaką mamy od kilku dni, czyli mamy takie przejaśnienia, które są na moment przykrywane deszczowymi chmurami. Trochę więcej tych deszczowych chmur w poniedziałek będzie nad Wrocławiem. No ale nadal ciepło w Polsce, 21-24 stopnie. Tutaj Daniel Dyk, witam ponownie. Jest niedzielny...
0: RMF Chopin.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Szczegóły ma dla nas Katarzyna Podraza.
2: Tak jest, zapraszam. Znany warszawski adwokat zatrzymany w sprawie ostatnich fałszywych alarmów usłyszał zarzuty. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM. Potem kontrakty z polskimi firmami zbrojeniowymi w ramach unijnego programu SAFE, plusy i minusy. A na koniec cud natury i to na wyciągnięcie ręki. Śpiące drzewo jak z egzotycznej bajki. Siedem prokuratorskich zarzutów usłyszał 48-latek podejrzany o podszywanie się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne. Mężczyzna miał wysyłać fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że chodzi o znanego warszawskiego adwokata. Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, czego jeszcze dotyczą zarzuty dla mężczyzny?
3: Przede wszystkim tego, że 48-latek ukrywał dokumenty innych osób oraz nielegalnie posiadał broń i amunicję. Do fałszywych zgłoszeń o zamachach dołączał cudze dokumenty i różne przedmioty, aby podejrzenia padły na niewinne osoby. W jednym z takich listów była amunicja. Podczas przeszukania jego mieszkania w Warszawie policjanci znaleźli 10 pocisków artyleryjskich oraz dowody osobiste należące do innych osób. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Trafił do aresztu na 3 miesiące.
2: 3 dni, 62 umowy. Ich wartość to 120 miliardów złotych. Tak w liczbach można podsumować kontrakty z polskimi firmami zbrojeniowymi, które od czwartku do soboty podpisano w ramach unijnego programu SAFE. Rząd chwali się, że to największe w historii pieniądze wydane w tak krótkim czasie na modernizację polskiego wojska. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, rząd mówi o absolutnym rekordzie, a opozycja o ogromnym kredycie.
4: Tak, i w zasadzie można powiedzieć, że obie strony mają rację, bo premier wczoraj w krótkim wpisie w serwisie X napisał, że tylko w ciągu jednego dnia podpisano 29 umów na 79 miliardów złotych. Wszystko w polskich firmach to jest safe, zachwalał Donald Tusk, a wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz triumfował, że to historyczny dzień.
5: Dzięki temu Polki i Polacy mogą się czuć bezpiecznie, pieniądze trafiają do polskiego przemysłu obronnego, sprzęt trafi do polskiej armii i będziemy mieli taki czytelny sygnał do naszych wrogów. Polska armia jest świetnie wyposażona.
4: Zachwala Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej. W opozycji patrzą na sejf z dużą rezerwą.
6: Widać, że była jakaś umowa, która zakładała, że ma być to pożyczka na nieznane oprocentowanie, warunkowa, która będzie spłacana przez 45 lat.
4: Uważa Karol Karski z PiS. Rząd jednak przekonuje, że umowy z polskimi firmami pozwolą rozkręcić naszą gospodarkę.
2: W faktach teraz Rzym. Takich scen chaosu jeszcze w Wiecznym Mieście nie było. 30 koni biorących udział w próbie przed rzymską paradą na 2 czerwca z okazji Święta Republiki zostało spłoszonych przez huk fajerwerków w centrum miasta. Odpalił je strażnik miejski bawiący się w pobliżu w towarzystwie kolegów. Wystraszone młode konie rzuciły się natychmiast do ucieczki, taranując ludzi i samochody. Spowodowały też kilka wypadków. Bilans to 4 osoby ranne, policjantka i 3 żołnierze. Obrażenia odniosło też kilka koni. Zwierzęta schwytano po policyjnym pościgu w różnych częściach miasta.
7: Te fakty robią wrażenie.
2: Wygląda jak z egzotycznej baśni, pachnie jak luksusowe perfumy, a o zmierzchu składaliście do snu, podczas gdy jej kwiaty wydają się delikatnie jarzyć w ciemności. Brzmi jak opis rośliny z innego świata, a jednak to albicja jedwabista spotykana w Polsce. Niezwykłe śpiące drzewo, które mimo egzotycznego pochodzenia bez problemu wytrzymuje mrozy do minus 25 stopni. To cudo, podziwiajcie na rmf24.pl. Naprawdę robi wrażenie. A w kolejnych faktach o 11:00 rowerowe wygibasy na Mierzei Wiślanej. Bądźcie z nami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Awans do finału ćwierć finału French Open w urodziny może tego dokonać Iga Świątek, o czym w faktach sportowych Cezary Dziwiszak.
10: Z okazji 25 urodzin wszystkiego najlepszego dla naszej najlepszej tenisistki. Sama może dziś sobie sprawić prezent, czyli awansować do czołowej ósemki ulubionego turnieju. Ale na pewno nie będzie łatwo. Iga zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk, która w tym sezonie nie przegrała jeszcze meczu na mączce i wygrała niedawny turniej w Madrycie. Początek spotkania już za godzinę na głównym korcie Filipa Szatrie. Być może niedługo po meczu Igi poznamy mistrza Polski w piłce ręcznej. Tradycyjnie w finale mamy rywalizację płocko-kielecką. W pierwszym meczu na Mazowszu mieliśmy niespodziankę. Broniąca tytułu Wisła przegrała z Industrią 25-30. Drugie zwycięstwo da Kielczanom tytuł.
11: Dużo rozmawiamy o taktyce, od głowy, od wszystko, ale w końcu wygrywa ten, który daje, zostaje serce na boisku. To jest, myślę, że to, co nam kiedyś brakowało kilka razy, to co oni chyba trochę więcej dali od nas ostatnie lata.
10: Mówił zawodnik Industrii Daniel Dujszebajew. Początek meczu w Kielcach o 12.45. O 17.30 we Wrocławiu towarzyskie spotkanie naszych piłkarzy. Polska kontra Ukraina. Okazja do przetestowania potencjalnych debiutantów, a może być ich pięciu. Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik oraz Karol Czubak i Mateusz Żukowski. W składzie nie powinno zabraknąć Roberta Lewandowskiego.
12: Zagra, natomiast zobaczymy, czy od początku, czy w trakcie spotkania wejdzie na boisko, ale taka jest idea, taki jest pomysł.
10: Zapowiada selekcjoner Jan Urban, który dodał, że chce się też przyjrzeć wracającemu do kadry bramkarzowi Marcinowi Bułce. Dziś w Koninie ostatni dzień 23. ogólnopolskich letnich igrzysk olimpiad specjalnych. O idei zawodów i ruchu przeczytacie na stronie olimpiadyspecjalne.pl.
8: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Minęła 10:00. Słuchacie
7: RMF Chopin.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Wspaniała Katarzyna Podraz. Witamy i zapraszamy.
2: Od wielkich emocji na French Open zaczynamy. Awans do ćwierćfinału w urodzinę. Trzymamy kciuki za Igę Świątek. Protesty mieszkańców przyniosły skutek. Samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. A na koniec rowerowa wyprawa do malowniczego miejsca w Polsce.
3: Jadu duża.
4: Cudowne widoki, las.
2: Świątek w drodze po piąty tytuł mistrzowski na kortach Rolanda Garrosa. Tak wielu francuskich obserwatorów komentuje mający rozpocząć się za chwilę pojedynek Polki z Ukrainką Martą Kostiuk. Stawką meczu będzie awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju French Open. Na łączach z nami paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, czy to oznacza, że większość komentatorów jednoznacznie stawia na zwycięstwo Igi Świątek?
5: Jak najbardziej podkreślają oni, że Iga Świątek jest jedyną było zwycięzczynią French Open, która w tym roku nie odpadła z rozgrywek na kortach Rolanda Garrosa, a więc ich zdaniem ma największe szanse, by po raz kolejny stanąć na najwyższym stopniu podium, choć oczywiście Kostiuk, która wsławiła się ostatnio wygraniem aż 15 meczów z rzędu i zdobyciem tytułu mistrzowskiego na turnieju w Madrycie, może okazać się bardzo trudną przeciwniczką. Szczerze sądzę, że Świątek jest w stanie znowu w tym roku wygrać na kortach Rolanda Garrosa. Wolelibyśmy, by na najwyższym stopniu podium stanęła jakaś Francuska, ale nasze zawodniczki niestety nie są tak dobre jak ta Polka, tłumaczy mi młoda Paryżanka. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
2: W urodziny życzymy Idze samych sukcesów. Trzymamy kciuki. Na korty w Paryżu zajrzymy w kolejnych faktach. Blisko 30 strażaków usuwa skutki wczorajszej nawałnicy w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. Według najnowszych danych w wyniku kataklizmu uszkodzonych zostało 18 budynków, w tym 11 domów.
6: Wśród tych 11 budynków mieszkalnych były takie, których po prostu musieliśmy usunąć kilka dachówek, a w innych przypadkach były to już bardzo mocne zniszczenia całej konstrukcji dachowej. Najważniejszą informacją jest to, że nie odnotowaliśmy osób poszkodowanych i patrząc na skalę tego zjawiska, myślę, że musimy mówić o dużym szczęściu, że tutaj nikt nie ucierpiał.
2: Mówił w internetowym radiu RMF24 starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy PSP w Strzelcach Opolskich. Prognoza pogody na najbliższe godziny uspokaja, jedynie wieczorem w regionie spodziewane są opady deszczu. Skalę zniszczeń po przejściu nawałnicy w Balcarzowicach możecie zobaczyć na zdjęciach na naszej stronie rmf24.pl. Samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. Po protestach mieszkańców zapadła decyzja, że maszyny będą omijały najgęściej zaludnione tereny w pobliżu lotniska. Więcej o tym reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
7: Mieszkańcom przeszkadza hałas nad Oporowem czy Lutynią. Samoloty latają nisko, bardzo często i także w nocy. Problem nasilił się po listopadowej rozbudowie płyty lotniskowej. Protestujący, aby skuteczniej walczyć o zmiany, założyli nawet stowarzyszenie i udało się. Po analizie map okazało się, że większość lotów można przenieść nad tereny niezamieszkałe.
8: Nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców.
7: Mówi prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przywara. Zmiany wejdą w życie najpóźniej na początku przyszłego roku.
9: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Wyjątkowe szlaki rowerowe polecamy Wam dziś w faktach RMF FM na Pomorzu. Wśród fanów jednośladów szczególną popularnością cieszy się trasa na Mierzei Wiślanej. Jest częścią międzynarodowego szlaku Eurovelo 10, który prowadzi przez miejscowości położone wokół basenu Morza Bałtyckiego.
3: Jadu duża.
4: Cudowne widoki, las, powietrze to jest właśnie...
3: To jest to.
10: My tu bardzo często jesteśmy. Piękne krajobrazy, świetna ścieżka rowerowa. Kiedyś dojechaliśmy nią latem do Piasków, czyli prawie, że do granicy.
11: Czyli na początek kraju.
10: Dokładnie, tak?
12: Jest super, jest w lesie, jest cisza, natura, spokój. Pięknie jest po tym, jak się zderza do Krynicy Morskiej, są piachy, już takie piękna jest alejka, taka ścieżka, ujęcie, jak jedziemy samym brzegiem morza, las, pięknie.
10: A tam dole jest morze, więc jest po prostu cudnie. Ptaszki śpiewają, słoneczko świeci, czego chcieć więcej.
2: Oczywiście podróżowanie na dwóch kółkach to zupełnie inna perspektywa i mnóstwo frajdy. A te pozytywne głosy usłyszał w Jantarze reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Z nowymi faktami meldujemy się o 12:00. Będziemy zwiedzać unikatowe miejsca w Małopolsce, a chodzi o Pustynię Błędowską. Zapraszam.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Tu cały czas Grzegorz Krychowiak, skromny redaktor Radia RMF.
11: Tu Marek Teichman i gospodarczy tydzień w Radiu RMF 24.
13: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
14: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
11: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24. A także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Prowadzi Katarzyna Podraza. Zapraszamy.
2: Iga Świątek w walce o ćwierćfinał French Open. Ta emocjonująca gra już za chwilę w relacji naszego paryskiego korespondenta. Skandaliczna decyzja Wołodymyra Załanskiego w sprawie uhonorowania bohaterów UPA wciąż na ustach polityków. Posłuchajcie, co proponują. W faktach także prawdziwy raj dla rowerzystów.
3: Dokładnie nazywa się to ścieżka na palach.
4: Świetne miejsce na rower.
2: Już od prawie godziny trwa pojedynek Igi Świątek z Ukrainką Martą Kostiuk na paryskich kortach Rolanda Garrosa, stawką awans do ćwierćfinału w turnieju French Open. Wielu obserwatorów podkreśla, że Kostiuk okazała się dla Polki groźniejszą przeciwniczką niż się spodziewano. Na łączach paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz, który śledzi to spotkanie. Witaj Marku, jak w tej chwili wygląda sytuacja? Kto prowadzi?
5: W pierwszym secie jest 5-5, ale od początku meczu można ewentualnie odnieść mimo wszystko wrażenie, że Idze Świątek nie udaje się zdominować gry, nie udaje się jej narzucić Ukraińce swego rytmu. Wszystko przed nami, bo zawodniczki grają zacięcie o każdego gema, a więc walka jest dosyć wyrównana i pojedynek może trwać relatywnie długo. Paryscy komentatorzy ciągle jednak uważają Igę Świątek za zdecydowaną faworytkę i przepowiadają jej już 5. zwycięstwo w turnieju French Open. Z drugiej strony trzeba przyznać, że Kostiuk jest mistrzynią na przykład świetnych zagrań z głębi kortu. Przypomnijmy, że jej dobra gra jest zasługą między innymi Polki Sandry Zanieskiej, która jest szkoleniowcem Ukrainki. Z kortów Roland Garrosa Marek Gładysz.
2: Dziękujemy Markowi. Trzymamy mocno kciuki za zwycięstwo Igi Świątek, a kolejny meldunek z Paryża usłyszycie w faktach o 13. Uwaga, kierowcy! Zablokowana krajowa 22 w Wołogoszczu w Lubuskiem. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu motocykla z quadem. Utrudnienia na trasie do Biegniew Stare Osieczno mogą potrwać jeszcze przez 2 godziny. Potrzebna jest pilna naprawa relacji z Ukrainą. W ten sposób politycy komentują kontrowersje, które pojawiły się w tym tygodniu po decyzji prezydenta Wołodymyra Załanskiego o nadanie imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich elitarnych jednostek wojskowych. Chodzi o ukraińską powstańczą armię, która brała udział w ludobójstwie polskiej ludności cywilnej na Wołyniu. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Komentarze na ten temat reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Co powinno się teraz wydarzyć, żeby relacje były lepsze?
6: Marcin Horała z PiSu uważa, że prezydent Ukrainy powinien pilnie wyciągnąć wnioski po zapowiedzi polskiego prezydenta.
7: Być może to będzie takie otrzeźwienie. Być może strona ukraińska tę naszą gotowość do dialogu i dobre chęci traktowała opacznie jako na przykład słabość i zaproszenie do tego, żeby skakać sobie po głowie.
6: Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej odpowiada z kolei, że niezbędne jest spotkanie obu prezydentów, Polski i Ukrainy.
8: Mam nadzieję, że w niedługim czasie dojdzie do rozmów prezydenta Nawrockiego z prezydentem Zełenskim i te sprawy będą po prostu wyjaśniane.
6: Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyraziło jak dotąd żal z powodu eskalacji sporu i podkreśliło, że intencją nie było urażenie narodu polskiego.
9: Twój weekend w faktach RMF FM.
2: Betonowe płyty, piaski pustyni i drewniane pomosty. Z takimi atrakcjami mogą zmierzyć się rowerzyści na ścieżce rowerowej Velopustynia. Dziś w faktach RMF FM sprawdzamy nowe i najciekawsze szlaki rowerowe. Jedną z nich jest właśnie trasa wokół pustyni Błędowskiej w Małopolsce. Przejedziemy tam między innymi po drewnianych kładkach, które pozwalają przekroczyć Dolinę Białej Przemszy.
3: Dokładnie nazywa się to ścieżka na palach. Jest to może i krótki, 400-metrowy odcinek, ale bardzo malowniczy, który prowadzi nas na drugą część pustyni Błędowskiej, która jest poligonem wojskowym i doprowadza na punkt widokowy Dąbrówka.
10: No tak, trochę poza asfaltem, tak tam jest fajnie sobie pojeździć, tak?
11: Świetnie, weekendami bardzo ciasno, ale super się jeździ tymi betonami nowymi i tymi pomostami drewnianymi, także super.
12: Tam, gdzie są te rozlewiska?
11: Dokładnie, także świetne miejsce na rower.
2: Opisywał pan Kacper z jednej z wypożyczalni rowerów i rowerzyści na Velo Pustynia. Trasa ta została zintegrowana z Velą Przemsza. Obie tworzą oznakowaną sieć dróg rowerowych i pieszych o łącznej długości około 40 km. A jeśli zamiast ruchu wolicie odpoczynek przy dobrej literaturze, to polecamy wam ostatni dzień Międzynarodowych Targów Książki w stolicy. Są już tacy, którzy poszli tym tropem.
13: Jak na razie tutaj w dwóch torebeczkach to o Wiedźminie. Z pasji do książek, do gier, tu już weszła pasja w komiksy. Trochę historii i zdecydowanie fantastyki. Więc takie klimaty. Duży wybór, to na pewno. Każdy znajdzie coś dla siebie. Fajnych ludzi można spotkać. Wszyscy są radośni, uśmiechnięci i to jest najważniejsze. I fajna jest atmosfera i na pewno będzie wszystko super na tych targach. Byłam na poprzednich targach pod Pałacem Kultury, też mi się bardzo podobało, więc mówię, jak są teraz na Narodowym, to na pewno będzie jeszcze lepiej.
2: Targi i książki na PGE Narodowym w stolicy będzie można odwiedzić do 18, a jest w czym wybierać. A my oczywiście niezmiennie polecamy Wam nowe fakty RMF FM. Wyruszymy w nich w podróż tramwajem po Krakowie. Nasz reporter spróbował swoich sił jako motorniczy. Czekamy na Was punktualnie o 13.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Dwunasta cztery na zegarach, 12:05 właściwie. Lepiej być nie może w RMF FM. Paulina Zawicka.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: To był zacięty bój na French Open. Do końca wierzyliśmy w wygraną Igi Świątek. Starcie z Ukrainką śledził paryski korespondent RMF FM. Burze wracają, powiemy, gdzie może być niebezpiecznie. A na koniec już dziś prezent na Dzień Dziecka.
2: Puściły hamulce?
1: Złe wiadomości z kortów Rolanda Garrosa. Iga Świątek przegrała w dwóch setach 5-7-1-6 pojedynek z Ukrainką Martą Kostiuk o awans do ćwierćfinału French Open. Polka odpadła z tego wielkoszlemowego turnieju, który wcześniej wygrała już 4 razy. W faktach łączymy się ponownie z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem.
3: Witam serdecznie.
1: Witamy cię, Marku. Oglądałeś to spotkanie do końca. Tak. Jak komentowane jest to we Francji?
3: To według części obserwatorów prawie trzęsienie ziemi na kortach Rolanda Garrosa. Sama Marta Kostiuk przyznała po meczu, że jest zaskoczona swoim zwycięstwem. To faktycznie wywołało powszechne zaskoczenie, tym bardziej, że wielu obserwatorów przepowiadało Świątek już 5. tytuł mistrzowski na French Open. Część komentatorów sugeruje, że może Igę Świątek zmęczyły rekordowe upały, które dawały się we znaki w ostatnich dniach na French Open w Paryżu, ale jednocześnie Ukrainka grała w takich samych warunkach, być może lepiej słoneczny żar znosiła. Od początku meczu można było odnieść wrażenie, że Świątek nie była dzisiaj w najlepszej formie, nie udawały się narzucić swego rytmu Ukraińce, która okazała się groźniejsza niż zwykle. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Dziękujemy za te relacje. Komentarze na temat przegranego przez Igę Świątek spotkania zbierzemy w kolejnych faktach. Przed burzami na północnym wschodzie Polski ostrzegają synoptycy. Alerty, które wydano dla części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, obowiązują do wieczora. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu, wiatr w porywach do 60 km na godzinę, a lokalnie także i grad. Lecąc nad Wrocławiem będziemy mogli obserwować miasto z innej perspektywy. Od nowego roku startujące tam maszyny będą latały innym korytarzem. To rezultat protestów mieszkańców, którym przeszkadzał hałas. Nad Oporowem czy Nowym Dworem przebiegają ścieżki startowe. Najpierw port wprowadził dodatkowe opłaty dla przewoźników za hałas podczas lotów nocnych, a teraz poszedł krok dalej.
4: Po odlocie tak poprowadzimy, czy PASZ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedle Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej.
1: Mówił prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przewara. A jeśli planujecie wakacyjny wyjazd, warto wykupić ubezpieczenie turystyczne. To ważne szczególnie dla osób, które stawiają na aktywny wypoczynek.
5: Sporty wodne, motorowodne, powietrzne, więc tutaj warto zwrócić uwagę, jak chcemy spędzić ten wolny czas oraz na to, jak wygląda nasze życie, czyli na przykład, czy chorujemy przewlekle. Jeśli tak, no to musimy zwrócić uwagę, żeby faktycznie było rozszerzenie o zachorowania i wtedy jak najbardziej Towarzystwo Ubezpieczeniowe pomoże nam w takich sytuacjach. I to jest najbardziej istotne, żeby po prostu zwrócić na to uwagę, żeby te rozszerzenia na polisie były.
1: Tłumaczy Małgorzata Trębska z Biura Ubezpieczeń w Skierniewicach. Koszt podstawowej polisy turystycznej dla jednej osoby zaczyna się od kilkudziesięciu złotych.
6: Cieszą nas takie fakty.
1: Można samodzielnie poprowadzić tramwaj i odwiedzić miejsca na co dzień zamknięte dla pasażerów. W zajezdni krakowskiego MPK przy ulicy Broszka trwa tramwajowy Dzień Dziecka. Za sterami charakterystycznego niebieskiego tramwaju zasiadł m.in. nasz krakowski reporter Maciej Sołtys.
2: Puściły hamulce.
7: Okay.
2: Spokojnie, powoli nam płynnie rusza. Jak najbardziej. I w tym momencie, nawet przesuwając dźwignię do samego końca, nie obawiać się. Aha. On nie pozwoli nam przekroczyć wyznaczonej prędkości. Są tu systemy zabezpieczające.
7: Czy wygodnie się siedzi?
8: Bardzo wygodnie. Fajnie się jedzie.
7: Fajnie? Jak ci się podoba?
9: Fajny, strasznie jest.
7: To gdzie potem idziecie? Na tramwaj jeszcze?
9: No oczywiście, że tak.
2: To kolega nam cofnie z tylnego pulpitu. Ja mu tam oddałem, można powiedzieć, kontrolę nad pojazdem. Okay. I on będzie wykonywał manewr cofania.
1: Jeśli i wy macie ochotę na spróbowanie swoich sił jako motorniczy, to przypominamy, tramwajowy Dzień Dziecka w zajezdni MPK w krakowskim Podgórzu potrwa do 15. A w nowych faktach o 14 zabierzemy was na jedną z najpopularniejszych tras rowerowych w Beskidach. Będzie się działo. Już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: O, Jacia, w studiu zrobiło się bardzo kolorowo. W tej godzinie wam jeszcze wyjaśnię, co tutaj się stało. Na pewno będziemy też...

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędryk
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Katarzyna Podroza.
2: Zapraszam.
1: Na początek sensacyjna porażka polskiej tenisistki. Iga Świątek odpadła z French Open. Posłuchajcie, jak jej przegrana jest komentowana nad Cekwaną. Warszawa idzie na całość. Od jutra w stolicy nocna prohibicja. W faktach także przejażdżka najpopularniejszą trasą rowerową w Beskidach. Iga Świątek za burtą French Open. Jak podawaliśmy w faktach, Polka przegrała pojedynek o ćwierćfinał wielkoszlamowego turnieju z Martą Kostiuk. Game set match dla Marty Kostiuk. Ukrainka pokonała polską tenisistkę w dwóch setach. 5-7, 1-6. Po zwycięstwie przyznała, że jest w szoku.
3: Yeah, I'm still in shock, you know.
1: Dokładnie, nadal jestem w szoku. Wiecie, pokonać tak niesamowitą zawodniczkę, która wygrała tu 4 razy, a ja wcześniej z nią przegrywałam. Nigdy nie wygrałam z nią setę. Wiecie, to jest niesamowite. Nadal nie mogę w to uwierzyć. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszą energię. Mówiła wzruszona Marta Kostiuk. 23-latka drugi raz w karierze wystąpi w wielkoszlamowym ćwierćfinale. O zaskoczeniu na kortach Rolanda Garrosa po przegranym meczu Igi Świątek piszą francuskie media. W faktach ponownie łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Marku, rozmawiałeś z kibicami. Jak reagują na tę niespodziewaną porażkę Polki?
4: Są najczęściej równie zaskoczeni jak francuskie media, choć niektórzy zauważają, że tym razem z French Open odpadło bardzo szybko również wiele innych świetnych zawodniczek, na przykład Amerykanka Coco Gauff.
5: C'est une très bonne joueuse.
4: Nadal uważam, że Świątek jest bardzo dobrą zawodniczką, podobnie jak Coco Gauff czy Białorusinka Aryna Sabalenka. Teraz to może ta ostatnia wygra turniej. Tłumaczy mi francuski kibic, trochę rozczarowany przegraną Igi Świątek. Paryscy komentatorzy zauważają, że Marta Kostiuk była dzisiaj po prostu lepsza od zawodniczki z Raszyna, której nie udawały się serwisy i która pod koniec meczu popełniała coraz więcej błędów. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: W faktach teraz Warszawa. W całej stolicy od jutra zacznie obowiązywać zakaz nocnego handlu alkoholem. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać między 22 a 6 rano, między innymi w sklepach, w kioskach i na stacjach benzynowych. W ten sposób Warszawa dołączy do innych miast z nocną prohibicją, takich jak Wrocław czy Kraków. Mieszkańcy stolicy są podzieleni, czy to dobra decyzja.
6: Wydaje mi się, że dobra.
7: Ograniczenie dostępności, możliwości kupowania w nocy, na co może się przełożyć?
6: No przede wszystkim na spokój w mieście. Wydaje mi się, że będzie mniej awantur, mniej jakichś takich sytuacji, które się wymykają spod kontroli.
8: Mogliby zostawić na przykład coś takiego, że na weekend, no bo jak ktoś na przykład imprezuje, ale z drugiej strony zawsze można pójść gdzieś do restauracji i tam, no rozumiem, że jest dostępne.
7: Na miejscu tak, na wynosnie.
8: No, właśnie, no myślę, że to jak najbardziej fajna opcja, że patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
7: Pani poczuje się bezpieczniej?
8: Zdecydowanie tak.
9: Absolutnie nie. Dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy?
1: Usłyszał od mieszkańców Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
10: Udany weekend tylko z faktami RMF FM.
1: Velosoa łącząca Rajcze z Jeziorem Żywieckim to jedna z najpopularniejszych tras rowerowych w Beskidach. Otwarta ją niespełna 2 lata temu. Jej niezaprzeczalnym atutem są górskie widoki. A ponieważ pogoda w czasie tegorocznej majówki sprzyja wyprawom, na popularnej trasie roi się od rowerzystów.
11: Chcieliśmy zobaczyć tę trasę Velosoa, przejechać się, zobaczyć jak to tam wygląda, nie?
12: Tak naprawdę bardzo rekreacyjnie dzisiaj chciałem pojechać. Ta trasa jest tutaj taka, wydaje mi się, dość prosta, szczególnie w tą stronę, jeżeli chodzi o jakiś tam profil wysokościowy. Spodziewam się pięknych widoków i przyjemnej jazdy po prostu.
13: Pan jedzie w dół?
14: Tak, do Żywca.
13: Czyli nad jeziorem pan kończy?
14: Tak.
13: To ile to kilometrów?
14: Około 30.
13: Rzeka tuż obok, to się milej jedzie, słysząc jej szum?
14: Oczywiście. Człowiek się wycisza i to sprzyja generalnie i lepiej się znosi wysiłek i psychicznie się bardziej odpoczywa.
1: To jest dopiero relaks. Z rowerzystami, którzy wybrali się na przejażdżkę Velosoą, rozmawiał nasz śląski reporter Marcin Buczak. Odliczamy czas już do kolejnych faktów RMF FM. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Mateusza Bożka. Ja dziękuję za uwagę. Dla was cudownej niedzieli.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Niedziela nas zaskakuje, ale deszczowo ponownie. Sobota też taka była i tutaj większość Polski w deszczu. Mam drobne wyjątki. Szczęściarze z okolicy Wrocławia, Zielonej Góry, Opola, Szczecina też, tam delikatne chmury, ale to słońce ma się pojawić. Większość z nas raczej pod parasolką. 19 stopni teraz w Warszawie, 18 w Bydgoszczy, 17 w Koszalinie, 21 w Katowicach i 25 we Wrocławiu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
5: Dobrze wiemy, że ten deszcz też jest potrzebny. Ja to wszystko...
0: Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Jestem, zapraszam. W faktach na początek ostrzeżenia synoptyków przed silnymi burzami. Mamy też ważne informacje dla kierowców z Krajowej 63 oraz z S7. Później Kraków i protest mieszkańców Kazimierza, którzy nie chcą budowy nowego hotelu w miejsce ich mieszkań. Powinni je opuścić do dziś. Na koniec sport. Industria Kielce, mistrzem Polski w piłce ręcznej. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym deszczem w znacznej części kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty aż dla 8 województw. Mapy ostrzeżeń przeanalizował reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, gdzie zagrzmi w najbliższych godzinach?
2: Najszybciej burze pojawią się na Podlasiu, Warmii, Mazurach i na północy Mazowsza. W rejonie Ostrołęki, Białegostoku, Łomży, Olsztyna i Giżycka. Z kolei wieczorem burze i do tego silny deszcz mogą pojawić się w południowej Polsce. W pasie od okolic Legnicy, przez Wrocław, Opole i Katowice, aż po rejon Bielska Białej i Nowego Sącza. W tych częściach Polski to mogą być trudne popołudnie i wieczór dla kierowców. O ostrożność apeluje Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.
3: Jeśli jest burza, jeśli są gwałtowne opady, to powinniśmy zwolnić, a czasami nawet zjechać z trasy, jeśli jest taka możliwość.
2: Dzisiaj po południu i wieczorem obok burz może pojawić się też wiatr z prędkością do 65 km na godzinę i podobnie może być też jutro w centralnej i północnej Polsce.
4: Fakty ważne dla kierowców. RMF FM.
1: Zderzenie samochodu osobowego z busem na Krajowej 63 w miejscowości Przechód na Lubelszczyźnie. To odcinek Wisznice-Sławatycze. Droga w tym miejscu jest zablokowana. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia także na S7 między Mławą a Glinojeckiem na Mazowszu. W miejscowości Dalnia służby gaszą pożar samochodu. Nieprzejezdna jest jezdnia w kierunku Warszawy, a w kierunku Gdańska. Jeden pas. Kilkadziesiąt osób protestuje na krakowskim Kazimierzu. To mieszkańcy i najemcy lokali w kamienicach przy ulicy Józefa i Bożego Ciała. Przypomnijmy, na początku roku dowiedzieli się, że w tym miejscu planowana jest budowa pięciogwiazdkowego hotelu. Właścicielem kamienic jest zakon księży kanoników regularnych, który dzierżawi budynki deweloperowi. Deweloper przystąpił do rozmów z najemcami, ale negocjacje zakończyły się fiaskiem.
5: Planują eksmisję sklepikarzy z ulicy Bożego Ciała, żeby ostatecznie pozbyć się też lokatorów. Najpierw pozbawić ich źródła dochodu, potem pozbawić ich mieszkań, żeby te kamienice wyburzyć i postawić tutaj hotel.
6: Dostaliśmy wezwanie do opuszczenia lokali z końcem maja i jutro pani mecenas zapowiedziała się, że przyjdzie po odbiór lokali z protokołem zdawczo-odbiorczym.
7: Opuścicie te lokale?
6: Nie.
1: Z protestującymi na krakowskim Kazimierzu rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Szczepiorniści Industrii Kielce odzyskują tytuł Mistrzów Polski. Tytuł wywalczyli dwukrotnie, pokonując Orlen Wisłę Płock. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM z nami w faktach.
8: Jestem, witaj. Dzień dobry.
1: Drugi mecz to ponownie duża przewaga Kielczan. Czy taki wynik to zaskoczenie?
8: No myślę, że tak. Tegoroczny finał miał być wyrównany, a większość ekspertów mówiła nawet, że faworytem jest Orlen Wisła. Rok i dwa lata temu w finałach Kielczanie musieli uznać wyższość właśnie rywali z Płocka. Teraz Płoczanie w sezonie zasadniczym dwukrotnie wygrali z Industrią. W ekipie z Kielc do tego niedawno także takie trzęsienie ziemi, rozstanie z wieloletnim trenerem Talantem Dujszebajewem, a finał to była jednak sportowa deklasacja. Kielczanie wygrali przed tygodniem w Płocku 30-25, a dziś u siebie rozbili rywali 36-27. Zatem Kielce górą, a o 18 na kieleckim rynku początek mistrzowskiej fety.
1: A dzisiaj to jeszcze nie koniec sportowych emocji. O 17.30 mecz polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Piętnasta cztery na zegarach, a to oznacza, że wpada do studia on. Cześć!
8: Na ostatnią chwilę...
0: Słuchacie stacji RMF Chopin.

wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka, tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki, tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer, tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama, tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie, już za chwilę zaczynamy fakty RMF FM, które przedstawi Mateusz Bożek.
2: Zdiagnozowano u niej agresywny nowotwór. W tej chwili jest w śpiączce. Specjalny samolot poleci do Chin, skąd sprowadzi do kraju chorą 24-letnią polską studentkę. Iga Świątek niestety odpada z turnieju French Open. Posłuchajcie, jak tenisistka komentuje swój występ. A na koniec o wielkim święcie kultury ludowej w Łodzi. Jutro do Chin wystartuje specjalny samolot mający przetransportować do kraju Polkę, która zapadła tam w śpiączkę. Poinformował o tym w serwisie X wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Lekarze zdiagnozowali u kobiety agresywny nowotwór. Jak dodał szef resortu obrony, na pokładzie samolotu będzie wojskowy zespół medyczny, który zaopiekuje się pacjentką. Studiująca w Pekinie 24-letnia Klaudia trafiła do szpitala w połowie kwietnia. Prokuratura w Płocku na Mazowszu wyjaśnia okoliczności śmierci 46-latka, do której doszło w trakcie policyjnej interwencji. Doszło do niej wczoraj nad ranem po zgłoszeniu o biegającym po mieście nagim, krwawiącym mężczyźnie. Po zatrzymaniu policjanci nałożyli mu kajdanki. Leżący na chodniku mężczyzna nagle przestał oddychać. Mimo podjętej resuscytacji zmarł. Przyczyny śmierci 46-latka ustali teraz sekcja zwłok.
3: Inne oblicza sportu.
2: Nie poradziłam sobie z oczekiwaniami, stres bardzo na mnie wpłynął i nie mogłam grać swojego tenisa. Tak Iga Świątek komentuje swój przegrany niestety mecz z Ukrainką Martą Kostiuk w czwartej rundzie turnieju French Open.
4: Zagrałam fajne mecze w Rzymie, ale jeszcze nie poczułam takiej pewności, żeby zaufać sobie, że codziennie przyniosę jakby tą odpowiednią grę i odpowiednią dyspozycję. Sprawiają, że po prostu gdy zaczęło mi nie wychodzić, gdy poczułam, że nie czuję tak bardzo, tak dobrze piłki, to pojawiło się trochę może takie paniki. Szybko te wszystkie złe rzeczy wróciły.
2: Mówiła w Eurosporcie polska tenisistka. Iga, dla nas i tak jesteś mistrzynią. Kolejne wielkie spotkanie na kortach Rolanda Garrosa już jutro. Maja Chwalińska zmierzy się z francuską Diane Parry. A dziś o 17.30 początek spotkania towarzyskiego naszej piłkarskiej kadry. Biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą. Na stadionie we Wrocławiu to spotkanie obejrzy nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, trener naszej kadry powołał do niej nowych zawodników. Jak wielu debiutów możemy się spodziewać?
5: Dzień dobry, selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że chciałby dać minuty wszystkim nowym w kadrze. Szansę na debiut ma trzech obrońców: Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik oraz dwóch napastników: Karol Czubak i Mateusz Żukowski. W bramce natomiast możemy się spodziewać powrotu.
6: Chcemy po prostu wypróbować w tym przypadku na przykład Marcina Bułkę, który miał poważną kontuzję, ale jest już po 5-6 spotkaniach i chcemy się po prostu przyjrzeć bliżej.
5: Zapowiedział Jan Urban, który dodał, że po raz 166 w kadrze zagra też Robert Lewandowski. Nie wiadomo w jakim wymiarze czasowym. Prawdopodobnie komplet fanów pożegna też zmarłego w kwietniu Jacka Magierę, który był asystentem selekcjonera. Na trybunach zasiądzie najbliższa rodzina pana trenera. Od fanów otrzyma symboliczną minutę oklasków, a jeden z foteli na ławce rezerwowych naszej kadry pozostanie pusty.
2: To wielkie święto kultury ludowej, rękodzieła oraz regionalnej kuchni. W Łodzi na rynku manufaktury trwa jarmark wojewódzki. Odwiedzających czeka sporo przysmaków do degustacji.
7: Szmalec z białej fasoli, kluski oczywiście cepeliny z kapustą kiszoną, kładzionki łagiewnickie na kapuście ze skwareczką.
8: Można spróbować wiejskiej kiełbaski, kapuśniaczka, można sobie zrobić bukiecik. To jest tyle rzeczy, że można cały dzień tutaj spędzić tak naprawdę.
2: Z wystawcami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka, a my z kolejnymi faktami wracamy o 17.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Gdzie najwięcej słońca w tej chwili nad Polską, jest to południowy zachód. Chociaż też jakieś chmury się czają, ale widzę, że one takie niegroźne, padać z nich nie powinno. Inaczej sytuacja wygląda na wschodzie kraju oraz na północy, gdzie przelotnie może spaść niewielki deszcz. Temperaturowo, dzisiaj bez szału, ale też nie można narzekać. Chyba, że na Pomorzu, tam tylko 13 stopni. Najcieplej w okolicach Legnicy 26.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: 5 minut po 16.
0: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: To czas na fakty RMF FM, które przygotował Mateusz Bożek.
2: W faktach na początek spór o drobną fotowoltaikę i małe magazyny energii. Resort technologii chce zakazu ich montowania, jednomyślności w rządzie jednak nie ma. Groźny wypadek w Krakowie, samochód potrącił tam rowerzystkę. Do szpitala zabrał ją śmigłowiec LPR. Na koniec piłka nożna, za pół godziny początek meczu Polska-Ukraina. Zakaz montowania mini magazynów energii i drobnej fotowoltaiki. Nad takimi przepisami pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Powód, jak argumentuje resort, to ryzyko pożarowe. W rządzie nie ma jednak jednomyślności w tej sprawie. Inne zdanie ma Ministerstwo Klimatu i Środowiska. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Pracujemy nad kompromisem, deklaruje minister klimatu Paulina Henning-Kloska, która nie widzi zagrożenia w takich instalacjach i nie dostrzega powodu, by ich zakazywać.
4: Ministerstwo Rozwoju i Technologii zna moje stanowisko w tej sprawie, że względnie do 100 kWh ten magazyn powinien być montowany bez zbędnych restrykcji i obostrzeń.
3: Bo jak przekonuje szefowa resortu klimatu, dostęp do takich narzędzi może zwiększać bezpieczeństwo energetyczne i finansowe. Małe magazyny energii i panele fotowoltaiczne stają się coraz popularniejsze, na przykład w krajach zachodniej Europy. To urządzenia, które łatwo można zainstalować po wyjęciu z pudełka, na przykład na balkonach.
2: Kierowcy, duże utrudnienia w ruchu na ulicy Radzikowskiego w krakowskich Bronowicach. Na wysokości skrzyżowania z ulicą Katowicką samochód osobowy potrącił rowerzystkę. Kobieta została zabrana do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu cały czas działają służby. Są kłopoty z wyjazdem z miasta w kierunku Katowic. W najbliższym czasie Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie rozpatrzy wniosek o zawieszenie adwokata zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów. Jak informowaliśmy w faktach, to 48-latek, który usłyszał już 7 zarzutów i na 3 miesiące trafił do aresztu. Śledczy zarzucają mu m.in., że wysyłał do różnych instytucji publicznych zawiadomienia o rzekomych zamachach na prezydenta oraz na ministra spraw zagranicznych. Adwokatowi grozi też wydalenie z zawodu.
5: Fakty RMF FM docierają najbliżej.
2: Wczoraj wyścig rowerowy trasami małopolskim, dzisiaj w Parku Miejskim w Wadowicach zbiórka pieniędzy na leczenie chorych dzieci. Fundacja Rodziny Maj w ramach akcji Pomaganie Buduje zbiera fundusze m.in. na stworzenie domu bez barier dla chłopca, który w wyniku choroby stracił obie nogi.
6: Specjalnie dla niego zaczęliśmy od papierologii. Jesteśmy na etapie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę. Znaleźliśmy już firmę, która postawi konstrukcję kubie, projektantów tej inwestycji. Teraz zbieramy partnerów do tego, żeby ten dom powstał. To już fizycznie, nie tylko na papierze.
7: Bez barier, bez schodzenia po schodach z drugiego piętra, swobodne wychodzenie na zewnątrz. Cieszenie się z życia po prostu.
2: Mówiły mama Kuby oraz Katarzyna Rędak z Fundacji Rodziny Maj. Do zbiórki można się włączyć także przejeżdżając kilometry na rowerze, które potem zamienione zostaną na złotówki. Niespełna pół godziny zostało do meczu towarzyskiego naszej reprezentacji w piłce nożnej. We Wrocławiu biało-czerwoni zmierzą się z Ukrainą. Łączymy się więc z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem, który jest we Wrocławiu. Dzień dobry,
8: witaj. Kłaniam się, dzień dobry.
2: Czarku, mówiłeś wcześniej, że możemy się spodziewać dzisiaj wielu debiutów. No to
8: tak
2: więc
8: było.
2: Ilu mamy debiutantów?
8: A i niespodzianka, żadnego. Selekcjoner Jan Urban, który wszak zapowiadał na przedmeczowej konferencji, że chce dać szansę najlepiej wszystkim 5 potencjalnym debiutantom, od pierwszych minut nie postawił na ani jednego. Są za to kapitan Robert Lewandowski i wicekapitan Piotr Zieliński, 2/3 tercetu Sporto, Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski. Jan Bednarek tym razem na ławce. Powrót do bramki po dłuższej przerwie zaliczy Marcin Bułka. Poza tym skład uzupełniają Wiśniewski, Kędziora, Pyrka oraz Piotrowski i Szymański. Jeśli zatem debiuty, to pewnie w drugiej połowie. Na trybunach ma zasiąść komplet lub prawie komplet widzów. Nie zabraknie biało-czerwonej oprawy, jak już widzę. Zatem czekamy na pierwszy gwizdek o 17:30. Ze stadionu we Wrocławiu Cezary Dziwisz.
2: Do meczu biało-czerwonych będziemy jeszcze wracać. W RMF FM sprawdzajcie fakty.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: prognozie pogody przydatna informacja, w zasadzie ostrzeżenie dla mieszkańców Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Burze, miejscami gwałtowne, około godziny 20 wejdą od zachodu i będą przemieszczać się na południowy wschód kraju. Przed tym ostrzega też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Uważajcie na siebie. A jeżeli chodzi o temperaturę w nocy, ta będzie na wyrównanym poziomie w całym kraju od 8 do 11 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
1: I co tam, jak tam? Niedzielne popołudnie trwa, w najlepsza muzyka w RMF.
0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
11: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
12: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
13: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
14: Michał Zieliński,
15: Bogdan Zalewski,
16: Marcin Jędrych
17: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24. 24.

RMFM. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Benz, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. W studiu Mateusz Bożek.
2: We Wrocławiu mecz towarzyski Polska-Ukraina. Zmaganiom naszych piłkarzy przygląda się dziennikarz sportowy RMF FM, z którym za chwilę się połączymy. Strażacy dogaszają ogromny pożar lasu na Mazowszu. Za chwilę najnowsze informacje z powiatu wołomińskiego. W faktach także o zdrowiu oraz aktywnym wypoczynku. Sprawdzimy, w które miejsca warto wybrać się na rowerze. Zero do zera w spotkaniu towarzyskim Polska-Ukraina. W tej chwili trwa pierwsza połowa meczu. Łączymy się więc z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem, który jest we Wrocławiu. Czarku, witaj. Jak idzie biało-czerwonym?
3: Coraz lepiej, można powiedzieć. 27 minuta i biało-czerwoni przejmują inicjatywę. Przed chwilą tuż obok bramki strzelał z daleka Sebastian Szymański. Wcześniej próbował także Piotr Zieliński, a stuprocentową okazję w 20 minucie miał Oskar Pietuszewski, ale przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem. Polacy tylko raz byli tak naprawdę blisko utraty gola, natomiast Ukraińcy trafili do siatki jednak ze spalonego. My tutaj oczywiście liczymy na Roberta Lewandowskiego, po cichu 166 mecz w kadrze, no i szansa na 90 gola. Mieliśmy także moment wzruszający przed rozpoczęciem spotkania. Była minuta oklasków, tak jak wspominałem, dla zmarłego Jacka Magierę. No a zaraz potem tradycyjna biało-czerwona kartoniada. Tylko dopingu fanów biało-czerwonych przydałoby się może troszkę więcej. 28 minuta we Wrocławiu i w meczu Polska-Ukraina 0 do 0. Ze stadionu we Wrocławiu Cezary Dziwiszek.
2: A kolejne relacje ze spotkania Polska-Ukraina w wieczornych faktach sportowych. Najbliższe kilka minut po 19:00.
4: Śledzimy fakty.
2: Co najmniej do wtorku odwołane będą lekcje w szkole w Międzylesiu, w pobliżu miejsca ogromnego pożaru lasu na Mazowszu. Ogień objął ponad 315 hektarów. Akcja gaśnicza trwa od ponad 70 godzin. Budynki szkoły są wykorzystywane jako baza noclegowa dla strażaków. Na miejscu pracuje ich ponad 1200. Służby koncentrują się już na dogaszaniu pogorzeliska. Nie trzeba sprowadzać dodatkowych jednostek. W Krakowie nauka i troska o zdrowie spotka się ze sztuką. W stolicy Małopolski odbędzie się wyjątkowy festiwal Black or White. W planach specjalny koncert, spotkania z artystami, ale przede wszystkim edukacja o naszym zdrowiu.
5: Mamy wszyscy poczucie, myślę, że to łączy wszystkich tych artystów, że robi się coś dobrego takim spotkaniem, a przy okazji też powoduje się, że ludzie się dobrze czują przez tę godzinę czy dwie godziny. Właśnie jeszcze jak można zwrócić uwagę na pewne zdrowotne aspekty naszego życia, To tylko dobrze, no i myślę, że to wyróżnia jakoś ten koncert, że te dwa wątki się łączą ze sobą, żaden nie jest dominujący, to znaczy ten wątek medyczny jest tutaj bardzo obecny, pomagania fundacji, pomagania chorym, którzy potrzebują specjalistycznej opieki, badań, a z drugiej strony ta druga część, czyli artystyczna, też jest traktowana bardzo poważnie i wszyscy się solidnie do tego przygotowują.
2: Mówił Artur Andrus, który z innymi artystami wystąpi na scenie krakowskiego klubu Studio. Festiwal Black or White 20 czerwca. Początek o 18:00. A na koniec przenosimy się do Świnoujścia, który może być doskonałą bazą wypadową na wycieczki rowerowe, zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie.
6: Jeżeli ktoś lubi niemiecką architekturę, jedzie w stronę Albeku, Heringsdorfu i Wanzinu. Jeżeli ktoś lubi bardziej sielskie klimaty, jedzie w stronę Zalewu Szczecińskiego, nawet do Wolina.
7: A dużo jest turystów z Niemiec?
6: 50-50.
7: Czyli dużo.
6: Dużo. Jak to w Świnoujściu?
7: Ile dziennie osób wypożycza taki rower?
6: Jeżeli nie ma żadnej okazji święta, takiej małej wypożyczalni jak nasza, to jest 10 do 20 osób.
7: A w święta?
6: Święta brakuje rowerów.
2: Z właścicielem jednej z wypożyczalni rowerów w Świnoujściu rozmawiała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Według synoptyków w długi czerwcowy weekend ma być tam z reguły słonecznie i ciepło. Termometry pokażą nawet ponad 20 stopni, a więc śmiało można ruszać w podróż.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Jaka pogoda na lato, obiecałem...
0: Słuchacie stacji RMF Chopin.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Całej Polski czas na fakty RMF FM. Przedstawi Mateusz Bożek.
2: Po pierwszej połowie Polacy przegrywają w meczu towarzyskim z Ukrainą. To spotkanie śledzi dziennikarz sportowy RMF FM. W faktach także o Organizacji Narodów Zjednoczonych, która według doniesień medialnych jest na skraju bankructwa. A na koniec o wyjątkowej dziennikarskiej niespodziance na Dzień Dziecka. Zero do dwóch. Piłkarska reprezentacja Polski przegrywa z Ukrainą w meczu towarzyskim. Trwa druga połowa. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem, który jest we Wrocławiu i śledzi to spotkanie. Witaj. Po kwadransie drugiej połowy, czy Polacy mieli jakieś szanse na odrobienie strat?
3: Tylko jedną. Karol Świderski, który dopadł do piłki w polu karnym Ukraińców po dość przypadkowej stracie, natomiast strzelił prosto w bramkarza. Poza tym tak naprawdę sytuacji żadnych konkretnych nie było. Bramka dla Ukraińców numer jeden po stracie Jakuba Piotrowskiego, asysta cygankowa, gol ładny Jaremczuka zza pola karnego i w końcówce drugiej połowy znowu bierna postawa naszej defensywy, znowu Cyganków asystuje, tym razem strzelał Andrii Jarmolenko. Gramy dość niefrasobliwie, dość bym powiedział ospale. Mecz towarzyski, ja to rozumiem, ale panowie, no bez przesady. Było sporo zmian w naszej kadrze, to już tak naprawdę w dużej mierze zupełnie inna drużyna, ale o tym więcej za chwilę opowiem jeszcze w faktach sportowych. Ze stadionu we Wrocławiu Cezary Dziwiszek.
2: Słuchacie faktów RMF FM? Nowoczesne sale i sprzęt, więcej łóżek intensywnego nadzoru. Po gruntownym remoncie pacjenci wrócili dziś na oddział neurochirurgii w szpitalu Kopernika w Łodzi. Co jeszcze się zmieniło? O tym mówi dr Marcin Tosik.
4: Są mi kamery, pacjenci są monitorowani zarówno jeśli chodzi o obraz, który jest przekazywany na żywo do punktów pielęgniarskich. Druga sprawa, są monitorowane czynności życiowe, które są centralnie analizowane. Mamy system ostrzegania o upadku, czyli tak zwany system wstrząsowy. W momencie jeśli jakiś pacjent upadnie, na przykład w łazience, chociaż jest zamknięty, będziemy o tym wiedzieli, możemy od razu udać się mu pomóc, zobaczyć, co tak naprawdę się zadziało złego.
2: Remont oddziału neurochirurgii kosztował ponad 11 milionów złotych. Organizacja Narodów Zjednoczonych bankrutuje, alarmuje dziennik Wall Street Journal. Powód to przede wszystkim zaległości finansowe Stanów Zjednoczonych i Chin, głównych podatników ONZ. Waszyngton zalega na ponad 4 miliardy dolarów, Pekin na niemal 500 milionów. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to w połowie sierpnia ONZ straci płynność finansową, zauważa gazeta. Jutro w słowackich Tatrach Wysokich początek sezonu turystycznego. Po 7 miesiącach zimowego zamknięcia znów dostępne będą oznakowane szlaki, także te na przełęcze wysokogórskie. Słowacki Tatrzański Park Narodowy informuje, że z powodu remontu nadal zamknięta będzie trasa na Krywań na odcinku 300-dniczki Rozdrąże w krywańskim Żlebie. I tak może być do października.
5: Głos najmłodszych w faktach RMF FM.
2: Wyjątkowo kolorowe, bo przygotowane w całości przez dzieci, będzie jutrzejsze wydanie dziennika Gazety Prawnej. To specjalna niespodzianka z okazji Dnia Dziecka, które już jutro, a z młodymi twórcami, a nawet być może przyszłymi redaktorami, rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Jak wyglądało kolegium?
7: Takie ciekawe. Były takie tematy, które nie były za do końca bardzo zrozumiałe.
6: I co ty napisałeś?
7: I ja będę pisał na temat to, czy sportowcy mogą pomagać.
8: Mogliśmy rysować różne z tematów. Jakbyś chciał zmienić świat albo o robotach.
6: I co narysowałeś? Jak połączyć zmianę świata i roboty?
8: Robota zrobiłem wtedy właśnie, jak ratuję ludzi. I zmieniłem świat tak, że jakby namalowałem dom cały w roślinach.
2: Efekty będziecie mogli zobaczyć już jutro. Usłyszycie też o nich w faktach RMF FM. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Teraz jednak polecamy fakty sportowe. Patryk Serwański.
10: Iga Świątek odpada z wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. W 1/8 finału nasza tenisistka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Pierwszy set to była jeszcze w miarę wyrównana walka i przegrana Świątek 5-7. W drugim secie niestety wyraźna przewaga Ukrainki. Tu Polka ugrała tylko jednego gema. Przez cały mecz kiepsko funkcjonował serwis naszej tenisistki.
11: Jak uderza się tak nieczysto, jak ja dzisiaj uderzałam, to... Można statystycznie powiedzieć, że to serwis, no ale wiadomo, że to jest po prostu pierwsze uderzenie akcji. Jeśli ono nie będzie dobre, to będzie się miało kłopot.
10: Komentowała Świątek w rozmowie z Eurosportem. We Wrocławiu towarzyski mecz z Ukrainą w wykonaniu biało-czerwonej reprezentacji. Nasi piłkarze przegrywają w drugiej połowie 0-2 na miejscu Cezary Dziwiszek. Czarku, no w naszej drużynie już 7 zmian, jeśli dobrze policzyłem, i mamy tak debiuty.
3: Mamy debiuty, 7 zmian, a debiuty są 3. Mateusz Żukowski, który przed chwilą oddał strzał głową niecelny. Jest także Oskar Wójcik z Krakowie, jest Norbert Wojtuszek. W kolejce czekają jeszcze Kasper Potulski i Karol Czubak. Tych zmian oczywiście może być więcej. Poza tym na boisku pojawili się Kuba Kamiński, który próbuje coś tam poszarpać na skrzydle. Bartosz Kapustka, Karol Świderski wyróżnił się raz tą sytuacją, o której mówiłem w faktach, i Filip Rózga, ale obraz gry znacząco się nie zmienił. W 73 minucie przegrywamy z Ukraińcami 0-2, no i trzeba powiedzieć, że niestety raczej zasłużenie ze stadionu we Wrocławiu. Cezary Dziwisza.
10: Sukces i to zasłużony na koncie szczypiornistów Industrii Kielce. Ta drużyna od kilku godzin świętuje zdobycie Mistrzostwa Polski. W drugim meczu finałowym Superligi Kielczanie pokonali po raz drugi Orlen Wisłę Płock. Wynik 36-27 nie pozostawia wątpliwości, kto był lepszy. Przypomnę, od 2007 roku nieprzerwanie mistrzostwo zdobywają drużyny właśnie z Kielc albo z Płocka. Bilans 15-4 na korzyść Kielczan. A do finału Orlen Basket Ligi awansowali przed chwilą koszykarze ze Stalu Zielona Góra. Pokonali po raz trzeci Arkę Gdynia, tym razem u siebie 96-89.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
9: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Mam dla Was garść informacji pogodowych. Na południe od Zielonej Góry, Wrocławia, Opola i Katowic tego wieczoru oraz nocą mogą pojawić się burze z dużymi opadami deszczu. Silniejsze porywy wiatru też wchodzą w grę, ale to już lokalnie. Za to jutro burze przybiorą na sile i to już nawet od rana w Małopolsce i na Podkarpaciu. W ciągu dnia również centrum, wschód i północny wschód Polski muszą liczyć się z dynamiczną pogodą. Na termometrach od 14 stopni w górach, 18 na południu, do 22 w centrum i na zachodzie.
7: Aż się wyrobił, no.
1: Tylko jeszcze dodam, że niewielki deszcz możliwy na północy. A teraz jeszcze...
12: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
13: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
14: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
12: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: RMF Chopin.
1: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
2: Faktów RMF FM. Zebrał je i przedstawi Mateusz Bożek.
3: Polska przegrywa w meczu towarzyskim z Ukrainą. Od niestety porażki naszych piłkarzy zaczynamy fakty, później ważne informacje dla kierowców z Krajowej 40 oraz z S8. W faktach RMF FM także sprawa kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie poza procedurą przeszedł zabieg syn polityka. Na pod Grunwaldem kwalifikacje do rycerskiej kadry Polski. 0-2 przegrywamy niestety z reprezentacją Ukrainy w meczu towarzyskim we Wrocławiu. Bramki dla gości zdobyli już w pierwszej połowie spotkania Roman Jaremczuk i Andrii Jarmołenko. Mimo okazji biało-czerwonym nie udało się odrobić strat. Więcej o meczu Polska-Ukraina już za kilka minut w faktach sportowych. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 40 na Opolszczyźnie. W Wierzchu pomiędzy Prudnikiem a Głogówkiem dachował samochód osobowy. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Od jutra utrudnienia także na S8 w Łódzkiem. Węzeł w Łasku zostanie częściowo zamknięty ze względu na remont przejazdu kolejowego na drodze wojewódzkiej nr 473. Największy problem będą mieć kierowcy jadący do Łasku.
4: Kierowcy jadący drogą ekspresową od strony Łodzi będą musieli zjechać na węźle Róża. Tędy 3-kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej S14 dotrzeć do drogi wojewódzkiej 482 i tą drogą dojechać do Łasku. Z kolei jadąc od strony Wrocławia trzeba będzie zjechać na węźle Zduńska Wola Wschód i tędy już bezpośrednio drogą wojewódzką 482 dotrzemy do Łasku.
3: Wyjaśniał Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi. Utrudnienia potrwają 2 miesiące. Jeszcze przed długim weekendem Narodowy Fundusz Zdrowia ma wydać ostateczną decyzję w sprawie kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. Lecznica ma zapłacić karę w wysokości 134 tysięcy złotych. Z nowymi informacjami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, czego możemy się spodziewać?
5: Możliwe jest utrzymanie, umorzenie albo co bardziej prawdopodobne zmniejszenie kary. O to proszą władze szpitala i tłumaczą to tym, że pieniądze są potrzebne na leczenie pacjentów. Wiceprezes NFZ Marek Augustyn zapewnił mnie, że te argumenty będą brane pod uwagę. Przypomina jednocześnie, że przez zabieg syna senatora poza procedurą na 2 oddziałach szpitala zabrakło odpowiedniej opieki.
6: Nie ma świętych krów, jeżeli chodzi o przestrzeganie zasad. My tych pieniędzy publicznych pilnujemy niezależnie od statusu osoby, która naruszyła i wykorzystamy najlepsze rozwiązanie.
5: Równolegle sprawę zabiegu poza kolejką wyjaśniają prokuratura, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta oraz Naczelna Izba Lekarska. Polityczne konsekwencje odczuł już senator Tomasz Lenz, który został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej.
7: Są i takie fakty.
3: Od piątku na polach bitwy pod Grunwaldem można było podziwiać prawdziwe walki rycerzy. Dzisiaj odbył się nawet turniej kwalifikacyjny do rycerskiej kadry Polski. Co trzeba zrobić, żeby trafić do takiej kadry?
8: Trzeba wygrywać pewnie, dużo trenować, żeby móc wygrywać. Trenować mądrze, trenować często, tak minimum codziennie, jak nie częściej. Mamy kluby rycerskie, szkoły do walk rycerskich w Polsce, natomiast no, w takim już najbardziej elitarnym gronie mistrzów świata, którzy w Polsce są, no to już trenujemy między sobą.
9: To co, zobaczymy Cię w Danii?
8: Mam nadzieję, że tak. Tak, to na pewno tam będę co najmniej jednej konkurencji reprezentował.
9: Jak my wyglądamy jako Polska, jeżeli chodzi o rycerską kadrę?
8: Rycerska kadra to jest 200 osób około, która się zawęża do tych kilkudziesięciu najlepiej przygotowanych do właśnie tych kilku formuł, w ramach których będziemy startować, tak żeby na arenie międzynarodowej móc przynosić no, same największe trofea. W zeszłym roku ja zdobyłem złoto na Węgrzech, zdobyliśmy kilka sreber, a z drugich mistrzostw w Teksasie przyjęliśmy kilkanaście krążków.
3: Z jednym z zawodników, Marcinem Janiszewskim, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
3: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
0: Nieudany występ piłkarskiej kadry we Wrocławiu. Przegraliśmy towarzysko z Ukrainą 0-2. To spotkanie z trybun obserwował Cezary Dziwiszek. No Czarku, porażka, przeciętna gra, a czy mimo wszystko można poszukać jakichś pozytywów po tym spotkaniu?
12: Nie ma ich wiele. W pierwszej połowie, gdy na boisku było więcej piłkarzy podstawowych, sytuacje jeszcze były. Po zmianie strony wielu piłkarzy praktycznie w ogóle. Ze zmienników mały plus przy Karolu Świderskim i Jakubie Kamińskim. Poza tym czterech debiutantów, ani Wojcik, ani Potulski, ani Wojtuszek, ani Żukowski nie pokazali niczego wielkiego. Ukraina też nie zagrała wybitnie, ale była konkretna i wygrała. I można powiedzieć, że prędzej wyciągnęła jakieś wnioski z przegranego barażu o Mundial ze Szwecją. Ze stadionu we Wrocławiu Cezary Dziwiszek.
0: No a to nie koniec piłkarskich emocji. Przed nami bowiem finał barażu o Ekstraklasę. Wieczysta Kraków podejmie Chrobrego Głogów. Jedno jest pewne, w Ekstraklasie będziemy mieli debiutanta.
13: Spektakularny awans do Ekstraklasy jednej z drużyn, które nigdy tam nie były. Trzeba rzeczywiście być pod wrażeniem tego, co Chrobry Głogów w tym sezonie zrobił w tej lidze, bo moim zdaniem była to największa niespodzianka.
0: Z dużym szacunkiem o rywalu trener Wieczystej Kazimierz Moskal. Wynik tego spotkania będziemy sprawdzać w Faktach Sportowych. Początek o 20:45. A za nami już emocje związane z Giro d'Italia. 109. edycja prestiżowego wyścigu zakończona w Rzymie. 3 tygodnie ścigania, ponad 83 godziny spędzone na rowerze przez najlepszego zawodnika. Zwycięzcą imprezy Duńczyk Jonas Vingegaard wyprasował ponad 5 minut przewagi nad Austriakiem Felixem Gallem. Historyczny sukces norweskich hokeistów. Po raz pierwszy zdobyli medal Mistrzostw Świata w meczu o brąz w Curichu. Pokonali podogrywce Kanadyjczyków 3-2. Finał rusza o 20:20 i to będzie pojedynek Szwajcaria-Finlandia.
10: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
14: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera...

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Radio RMF 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF 24.
3: Popołudnie Radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Najnowsze fakty w RMF FM. To, co najważniejsze, zebrał dla nas Mateusz Bożek.
2: Fakty RMF FM. Zaczynamy od utrudnień dla kierowców na Krajowej 79 w Świętokrzyskiej.

0: samochód zderzył się tam z motocyklem. Ta noc może być deszczowa. Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowo-wschodniej części kraju. Wieczysta Kraków, czy może jednak Chrobry Głogów? W Faktach Sportowych o walce o awans do piłkarskiej ekstraklasy. Na początek faktów ostrzeżenie dla kierowców. Zablokowana jest krajowa 79 w świętokrzyskiej Luszycy na trasie Kraków-Sandomierz. W zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem ranna została tam jedna osoba.
1: Aktualny obraz faktów.
0: Prawdopodobnie w środę zakończy się akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w okolicy Wołomina na Mazowszu. Taki jest wniosek z wieczornej odprawy wojewody mazowieckiego ze służbami, która odbyła się na miejscu pożaru. Ogień objął ponad 315 hektarów. Akcja gaśnicza trwa od ponad 3 dni. Nowe fakty zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jakie są najnowsze ustalenia?
2: Dobra informacja jest taka, że akcja gaśnicza jest opanowana już na tyle, że potrzebna jest coraz mniejsza, choć wciąż bardzo duża liczba strażaków. Na miejscu w tej chwili wciąż pracuje ponad 1500 strażaków i ratowników. Kilkadziesiąt minut temu zapadła decyzja o odwołaniu na jutro wozu zabezpieczenia technicznego od Wojsk Obrony Terytorialnej. Do baz równolegle wracają specjalne moduły, przede wszystkim z Poznania, z Lublina, z Olsztyna i z Łodzi. Od rzeczniczki wojewody przed chwilą usłyszałem, że akcja przebiega sprawnie. Jutro dalej będą wykorzystywane helikoptery od Lasów Państwowych i bardzo pomocny byłby teraz deszcz.
0: Temat tego ogromnego pożaru wróci jutro o 7:00. Gościem Piotra Salaka w Faktach RMF FM oraz w internetowym radiu RMF 24 będzie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz, który brał udział w dzisiejszej odprawie. Najbliższa noc w pogodzie zapowiada się deszczowo. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla 5 województw w południowo-zachodniej części kraju. To m.in. Dolny Śląsk, Opolszczyzna i Małopolska. Uwaga, ulewom może towarzyszyć także silny wiatr, w porywach nawet do 60 km na godzinę. Szczegółową prognozę pogody znajdziecie na rmf24.pl. Futbol już nie tylko na stadionach. Przyszła kolej teraz na banknoty. W Faktach RMF FM o świętowaniu awansu na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej po szkocku. Po zwycięstwie w eliminacjach w zaciętym meczu z Danią aż 4-2. Bank Szkocji wypuści 20-funtowy banknot z grafiką, która na pewno zachwyci fanów futbolu. Co przedstawia? O tym nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frimorgan.
3: Chodzi o gol strzelony z przewrotki Scotta McTominaya, który padł w decydującym o awansie meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata. Wypuszczenie takiej 20-funtówki ma świętować powrót Szkocji do Mundialu po prawie 30 latach nieobecności. Tamtejszy bank wyemituje tylko 100 egzemplarzy tego okolicznościowego banknotu, a szkoccy kibice będą mieli okazję wziąć udział w konkursie, który zadecyduje o tym, do kogo powędrują futbolowe egzemplarze. Jak zaznaczają komentatorzy, unikatowe banknoty będą gratką dla kolekcjonerów, którzy pilnie śledzą każdą taką limitowaną edycję.
0: Szkocja po wywalczeniu awansu trafiła do grupy C. W mistrzostwach w Ameryce Północnej zagra z Haiti, Maroko i z Brazylią.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: A na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
6: Wieczysta Kraków czy Chrobry Głogów? Kto zajmie ostatnie wolne miejsce w piłkarskiej ekstraklasie? Bliżej sukcesu Chrobry. Goście od 14 minuty prowadzą 1-0. Teraz mamy już o 19 minutę gry. To było dośrodkowanie z rzutu wolnego. Ukrainiec Mirosław Mazur głową posłał piłkę do siatki. Pierwszy finalista wyłoniony w Orlen Basket Lidze za Stal Zielona Góra nie dał szansy w półfinałowej rywalizacji Arcegdynia. 3 mecze i 3 zwycięstwa za Stalu. Dziś to decydujące we własnej hali 96-89. Początek był bardzo dobry, ale później w szeregach gospodarzy pojawiła się jednak nerwowość.
7: Była presja. Tak, już wymagamy od kogoś, kto wygrał 2 mecze na wyjeździe, wygrania 3. I z tą presją do końca sobie poradziliśmy, natomiast ta nerwowość, chyba to jest normalne.
6: Komentował trener Arkadiusz Miłoszewski. Za Stal o złoto na pewno powalczy z ekipą z Warszawy. W drugim półfinale grają bowiem Legia i Dziki. Legia prowadzi 2-0, jutro mecz numer 3. Od jutra w Warszawie także Mistrzostwa Świata w koszykówce 3-3. Do boju ruszą nasze reprezentacje. Na początek Polki. W pierwszym dniu turnieju pojedynki z Madagaskarem i Czechami, a celem 2 zwycięstwa.
8: No na pewno takie coś nas napędzi. Wiadomo, zwycięstwa napędzają i tak naprawdę no, jeśli wygramy tego pierwszego dnia oba mecze, to też będzie taka trochę spokojniejsza głowa, że tak powiem.
6: Tak mówiła Aleksandra Ziemborska. Nasi panowie do gry przystąpią we wtorek. Emocje w samym centrum Warszawy. Stadion zbudowano na stołecznym placu Defilad tuż obok Pałacu Kultury i Nauki. Elfyn Evans wygrał rajd Japonii. To była 7. tegoroczna runda Mistrzostw Świata WRC. Brytyjczyk umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej, a kolejne lokaty zajęli weteran rajdowych tras Sebastian Ogier i młody Fin Sami Pajari.
4: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
9: Sceny zbrodni wracają po
1: RMF Chopin.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Pora faktów w RMF FM. A przed mikrofonem Mateusz Bożek.
2: 8 lat więzienia grozi adwokatowi z Warszawy zatrzymanemu w sprawie fałszywych zawiadomień o rzekomych przygotowaniach do zamachu m.in. na prezydenta. Później o szacowaniu strat na Opolszczyźnie po wczorajszej nawałnicy. A w faktach sportowych finał baraży o awans do Ekstraklasy. O ostatnie miejsce w lidze walczą Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. Znany warszawski adwokat zatrzymany w sprawie fałszywych zawiadomień o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. 48-letni mężczyzna usłyszał 7 zarzutów i trafił do aresztu. Takie informacje przekazało dzisiaj Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. O szczegółach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Dobry wieczór. Ten znany warszawski adwokat został zatrzymany przez policjantów Stołecznego Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. 48-latek chciał uwiarygodnić treść swoich zawiadomień o zamachach i dołączał nielegalnie posiadane dokumenty oraz

0: Przedmioty, które miały obciążyć niewinne osoby i właśnie na nie skierować działania służb. W jednym z listów znajdowała się amunicja. Dodatkowo w warszawskim mieszkaniu adwokata policjanci znaleźli 10 pocisków artyleryjskich. Zarzuty dotyczą m.in. tego, że mężczyzna ukrywał dokumenty innych osób oraz nielegalnie posiadał broń i amunicję. 48-latkowi grozi do 8 lat więzienia.
1: Specjalna komisja oszacuje straty po sobotniej nawałnicy, jaka przeszła nad gminą Ujazd na Opolszczyźnie. Jej prace mają ruszyć jutro. Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcerzowice, gdzie żywioł uszkodził 18 budynków, w tym 11 domów mieszkalnych. Wszystkim poszkodowanym miejscowe władze zapewniły lokale zastępcze. Część znalazła schronienie u rodzin.
2: Konflikt na Bliskim Wschodzie w faktach RMF FM.
1: Francja zażądała zwołania jutro nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Powodem eskalacja przemocy w południowym Libanie ze strony Izraela. To następstwo wojny tego kraju oraz Stanów Zjednoczonych z Iranem. Według rządu w Bejrucie życie straciło już ponad 3000 Libańczyków, a ponad 1 000 000 uciekło z kraju. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił dziś tymczasem, że polecił wojsku rozszerzyć operację w Libanie. Celem ma być wspierany przez Iran Hezbollah. Więcej o tym piszemy na rmf24.pl. Czy wniosek o odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy ma realne szanse powodzenia? To pytanie, które powróci jutro w porannej rozmowie w RMF FM. Tuż po 8:00 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie Jacek Sasin, był wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej gościem Piotra Saleka w rozmowie o 7:00 w RMF FM oraz w internetowym radiu RMF 24 będzie Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Polecamy już teraz. Dziś w faktach przyglądamy się trasom dla miłośników dwóch kółek. Podpowiadamy, w które miejsca warto udać się rowerem. W Małopolsce sporym zainteresowaniem cieszy się oddana niedawno Veloskawa.
3: To jedna z najnowszych. Myślę, że też będzie to jedna z najciekawszych inwestycji rowerowych. Ten nowo otwarty odcinek, o którym mówi się dość często, pod Olsze Łączany, ma około 20 kilometrów, ale jest świetnym przykładem tego, jak rozwija się Velo Małopolska, bo jest bardzo dobrze skomunikowany z pozostałymi trasami, więc można zrobić nawet kilkadziesiąt kilometrów, przejeżdżając tym odcinkiem.
4: Cały czas się jedzie mniej więcej wzdłuż biegu rzeki, no to sam ten fakt już jest fajną atrakcją.
5: Jest sporo mostków, jest sporo fajnych kanałów do przejechania.
1: Mówiła Magdalena Opyt z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także rowerzyści napotkani na trasie przez naszego reportera.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: A na ostatni już dzisiaj fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański. Oddaję głos.
8: Wieczysta Kraków prowadzi z Chrobrym Głogów 2-1 w finale baraży o piłkarską ekstraklasę. Kilka chwil temu ładna akcja w polu karnym Chrobrego. Miki Wijar wyłożył piłkę Stefanowi Feiertagowi. Pierwszy strzał zablokowany. Dobitka Austriaka już skuteczna. Towarzyski mecz z Ukrainą mają za sobą nasi piłkarze. Reprezentacja Jana Urbana we Wrocławiu przegrała 0-2 w biało-czerwonych barwach debiuty. Potulski, Wojtuszek, Wójcik, Żukowski po raz pierwszy zagrali w seniorskiej reprezentacji. Polacy bez strzelonego gola, za to rywale byli pod tym względem bardzo konkretni.
9: Mieliśmy sobie sytuację, ich nie wykorzystaliśmy i wynik nie do końca odzwierciedla na to, co było na boisku, bo wydaje mi się, że jakbyśmy czy w pierwszej połowie jedną ramkę, czy w drugiej, jak mieliśmy gdzieś tam, byśmy złapali kontakt, to pewnie spokojnie moglibyśmy jeszcze zremisować.
8: Tak mówił kapitan Robert Lewandowski, dziś po raz 166 w narodowych barwach. Na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie Iga Świątek odpadła w 1/8 finału, to jest najsłabszy występ Polki na paryskich kortach od 7 lat. Świątek przegrała 5-7, 1-6 z Martą Kostiuk. Do ćwierćfinału przeszły także Elina Svitolina, Sorana Kirstea czy Mira Andrzejewa. W Kielcach świętowanie, piłkarze ręczni Industrii odzyskali Mistrzostwo Polski. Rok i 2 lata temu w ligowych finałach przegrywali z Orlen Wisłą Płock. Teraz pokonali tego największego od lat rywala. Przed tygodniem 30-25, a dziś u siebie 36-27.
10: Dzięki drużynie z Płocka znowu musieliśmy się przesunąć, jeżeli chodzi o nasz mental, do granic wytrzymałości. Właśnie dzięki dobrej postawie drużyny z Orlen Wisły Płock w ostatnich sezonach zrozumieliśmy, że żeby wygrać, odzyskać tytuł, trzeba zrobić coś więcej.
8: Tłumaczył trener Industrii Krzysztof Lijewski. Ten Kielecko-Płocka rywalizacja, no to już blisko 20 lat dominacji na ligowych parkietach. Na hokejowych mistrzostwach świata trwa finał Szwajcaria-Finlandia po 2/3 0-0.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Zostały 2. 2 godziny.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. Coraz mniejsze zagrożenie pożarowe w polskich lasach. Najwyższy poziom obowiązuje już tylko w części województwa lubuskiego. Na północy, w całej Warszawie w życie wejdzie nocna prohibicja. To był wyjątkowy weekend na polach bitwy pod Grunwaldem. Przez 3 dni można było podziwiać tam pojedynki i grupowe zmagania rycerskie. Fakty rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców, bo mamy utrudnienia na drodze krajowej nr 9 w województwie świętokrzyskim. W okolicach Nietuliska Dużego na trasie między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim samochód osobowy zderzył się ze zwierzyną leśną. 2 osoby zostały ranne, droga jest całkowicie zablokowana. Zmniejsza się poziom zagrożenia pożarowego w polskich lasach. Tak wynika z najnowszych danych Komendy Państwowej Straży Pożarnej. 3. najwyższy poziom zagrożenia obowiązuje już tylko w części nadleśnictw w województwie lubuskim. W zachodniej, centralnej i północno-wschodniej Polsce aktualny jest alert 2. stopnia. A w lasach województw kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego alert 1. najniższego stopnia. Nowy tydzień według prognoz przyniesie ochłodzenie oraz przelotne opady deszczu, a te warunki obniżą ryzyko pożarów w lasach. Od północy w całej Warszawie zacznie obowiązywać zakaz nocnego handlu alkoholem. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać od 1 czerwca codziennie między 22 a 6 rano, między innymi w sklepach i na stacjach benzynowych, ale także w restauracjach oraz barach, jeżeli chodzi o sprzedaż na wynos. Mieszkańcy Warszawy przewidują, że nocna prohibicja może przynieść zauważalne efekty.
2: Takie spontaniczne picie już nie jest takie łatwe, prawda? To nie jest tak dostępne.

0: I wydaje mi się, że w wielu sytuacjach to jednak uniemożliwi ludziom picie chociażby na ulicy, prawda? Będą musieli sobie wcześniej zaopatrzyć się w ten alkohol i na przykład zaplanować spotkanie w domu.
1: My jesteśmy teraz w Śródmieściu w Warszawie i tutaj od kilku miesięcy już jest ta nocna prohibicja. Teraz będzie poszerzona. Widzi pani jakiś efekt już?
0: To znaczy ja nie widzę, bo ja w ogóle nie jestem z Warszawy. My jesteśmy z Wrocławia. Natomiast u nas też już zostało to wprowadzone i mam wrażenie, że jest spokojniej.
2: To zależy od ilości spożywanego alkoholu. Są osoby, które troszeczkę przesadzają, ale dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą mogły się w ogóle napić wtedy?
3: Patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
4: Te głosy zebrał reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Dodajmy, że zakaz nocnej sprzedaży alkoholu nie będzie obejmował wolnego obszaru celnego lotniska imienia Fryderyka Chopina. Wieczysta Kraków po raz pierwszy w historii zagra w Ekstraklasie. W finale baraży krakowski zespół pokonał Chrobrego Głogów 2-1, choć jako pierwszy stracił bramkę. Awans Wieczystej uzupełnił grono Benieminków, do którego wcześniej dołączyły Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. A z Ekstraklasą żegnają się natomiast Lechia Gdańsk, Arka Gdynia oraz Brookbet Termalika Nieciecza.
5: Fakty na wakacje w RMF FM.
4: Planując wakacje, nie myślimy o nieszczęśliwych zdarzeniach, jakie mogą nam się przytrafić. Jednak warto przed wyjazdem na wszelki wypadek wykupić ubezpieczenie turystyczne. To niewielki koszt w budżecie przeznaczonym na urlop. Zapytaliśmy, czy wykupujecie polisę przed wyjazdem.
6: Jeśli wyjeżdżamy za granicę, to zawsze korzystam z tych kart EKUS. Ale jeśli chodzi o dodatkowe ubezpieczenie, to nie.
7: Mój mąż zawsze dba o ubezpieczenie. Przeszukuje wszelkie oferty. My co roku jesteśmy ubezpieczeni. W jaki sposób? Nie wiem, to tajemnica. Ale wiem, że ubezpieczenie jest jednym z punktów. Na 2 tygodnie przed wyjazdem jest polisa, są zielone karty, jest wszystko, EKUS też, ale przede wszystkim są komercyjne ubezpieczenia.
8: W zależności gdzie jadę, taką opcję ubezpieczenia wybieram. Chodzenie po górach wysoko to jest sport ekstremalny. Jeżdżenie rowerem gravelowym to również jest sport ekstremalny. Nurkowanie to również, więc to jest naprawdę mały koszt, a jest się bezpiecznym na wakacjach.
4: Usłyszała w Skierniewicach nasza reporterka Magdalena Greinert. Weekend na polach bitwy pod Grunwaldem stał pod znakiem walk rycerskich. Najpierw były starcia 1-1, potem drużynowe 3-3 i 5-5. Dzisiaj z kolei można było podziwiać zmagania w turnieju eliminacyjnym do rycerskiej kadry Polski.
9: Jak w kickboxingu, MMA i innych sportach walki. Trzeba być i silnym, i dynamicznym, i technicznym. Nie ma czegoś takiego jak droga na skróty, czy tylko w jedną stronę.
10: Drogi sport bardzo często porównuję do rajdów samochodowych. Żeby wejść, no to trzeba mieć niezły sprzęt.
11: Czy na sobie masz równowartość samochodu?
10: No dobra, bryka, też metalowa. Czasami wracam do domu z lekkimi obcierkami, a czasami jak po dobrym WRC jest parę drogich elementów do zmiany. No tak bywa.
4: A z uczestnikami turnieju pod Grunwaldem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Noc podcasterów w RMF FM.
13: Słuchacie stacji RMF Chopin.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Danie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Znany warszawski adwokat usłyszał 7 prokuratorskich zarzutów. Podejrzewane jest to podszywanie się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne. 62 umowy o wartości 120 miliardów złotych podpisano z polskimi firmami zbrojeniowymi w ramach unijnego programu SAFE. Po protestach mieszkańców samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. Siedem prokuratorskich zarzutów usłyszał 48-latek podejrzany o podszywanie się pod osoby pełniące w przeszłości wysokie funkcje publiczne. Mężczyzna miał wysyłać fałszywe zawiadomienia o przygotowaniach do zamachu na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że chodzi o znanego warszawskiego adwokata. Czego jeszcze dotyczą zarzuty? Fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Przede wszystkim tego, że 48-latek ukrywał dokumenty innych osób oraz nielegalnie posiadał broń i amunicję. Do fałszywych zgłoszeń o zamachach dołączał cudze dokumenty i różne przedmioty, aby podejrzenia padły na niewinne osoby. W jednym z takich listów była amunicja. Podczas przeszukania jego mieszkania w Warszawie policjanci znaleźli 10 pocisków artyleryjskich oraz dowody osobiste należące do innych osób. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Trafił do aresztu na 3 miesiące.
1: 3 dni, 62 umowy, ich wartość to 120 miliardów złotych. Tak w liczbach można podsumować kontrakty z polskimi firmami zbrojeniowymi, które od czwartku do soboty podpisano w ramach unijnego programu SAFE. Rząd chwali się, że to największe w historii pieniądze wydane w tak krótkim czasie na modernizację polskiego wojska. Ale w faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, rząd mówi o absolutnym rekordzie, a opozycja o ogromnym kredycie.
3: Tak, i w zasadzie można powiedzieć, że obie strony mają rację, bo premier wczoraj w krótkim wpisie w serwisie X napisał, że tylko w ciągu jednego dnia podpisano 29 umów na 79 miliardów złotych. Wszystko w polskich firmach to jest safe, zachwalał Donald Tusk, a wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz triumfował, że to historyczny dzień.
4: Dzięki temu Polki i Polacy mogą się czuć bezpiecznie, pieniądze trafiają do polskiego przemysłu obronnego, sprzęt trafi do polskiej armii i będziemy mieli taki czytelny sygnał do naszych wrogów. Polska armia jest świetnie wyposażona.
3: Zachwala Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.

0: opozycji patrzą na sejf z dużą rezerwą.
1: Widać, że była jakaś umowa, która zakładała, że ma być to pożyczka na nieznane oprocentowanie, warunkowa, która będzie spłacana przez 45 lat.
0: Uważa Karol Karski z PiS. Rząd jednak przekonuje, że umowy z polskimi firmami pozwolą rozkręcić naszą gospodarkę.
2: Teraz przenosimy się do Francji. Podczas minionej nocy, poprzedniej nocy, podczas świętowania triumfu Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, zatrzymano w całym kraju 780 osób. Poinformowały o tym francuskie władze. W starciach kibiców z policją rannych zostało 57 funkcjonariuszy i 219 uczestników zamieszek, w tym 8 ciężko. W Paryżu zginął jeden młody mężczyzna, który motocyklem uderzył w betonowe bariery na zjeździe z obwodnicy. Minister spraw wewnętrznych podkreślił, że liczba zatrzymań była o 1/3 wyższa niż podczas ubiegłorocznych obchodów sukcesu PSG.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Samoloty startujące z Wrocławia zmienią trasę odlotu. Po protestach mieszkańców zapadła decyzja, że maszyny będą omijały najgęściej zaludnione tereny w pobliżu lotniska. Więcej o tym reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Mieszkańcom przeszkadza hałas nad Oporowem czy Lutynią. Samoloty latają nisko, bardzo często i także w nocy. Problem nasilił się po listopadowej rozbudowie płyty lotniskowej. Protestujący, aby skuteczniej walczyć o zmiany, założyli nawet stowarzyszenie i udało się. Po analizie map okazało się, że większość lotów można przenieść nad tereny niezamieszkałe.
5: Nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców.
4: Mówi prezes portu lotniczego we Wrocławiu Karol Przywara. Zmiany wejdą w życie najpóźniej na początku przyszłego roku.
2: Zbliżają się powoli wakacje. Od wczoraj w faktach RMF FM polecamy wam wyjątkowe szlaki rowerowe. Na Pomorzu wśród fanów jednośladów szczególną popularnością cieszy się trasa na Mierzei Wiślanej. Jest częścią międzynarodowego szlaku Eurovelo 10, który prowadzi przez miejscowości położone wokół basenu Morza Bałtyckiego.
6: Jadu dużo.
7: Cudowne widoki, las, powietrze, to jest właśnie...
6: To jest to.
8: No. My tu bardzo często jesteśmy. Piękne krajobrazy, świetna ścieżka rowerowa. Kiedyś dojechaliśmy nią latem do Piasków, czyli prawie, że do granicy.
9: Czyli na początek kraju.
8: Dokładnie, tak?
10: Jest super, jest w lesie, jest cisza, natura, spokój. Pięknie jest po tym, jak się dojeżdża do Krynicy Morskiej, są piachy, już takie piękna jest alejka, taka ścieżka, ujęcie, jak jedziemy samym brzegiem morza, las, pięknie.
8: A tam dole jest morze, więc jest po prostu cudnie. Ptaszki śpiewają, słoneczko świeci, czego chcieć więcej.
2: Te pozytywne głosy usłyszał wczoraj w Jantarze reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą...

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Więc czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Nie będzie rezygnacji prezydenta Węgier mimo wcześniejszego ultimatum ze strony nowego premiera. Przez ryzyko pożarowe resort rozwoju i technologii chce zakazać montowania mini magazynów energii i drobnej fotowoltaiki. Warszawa dołączyła do miast, w których obowiązuje nocna prohibicja. Jak usłyszał nasz reporter, mieszkańcy mają mieszane odczucia. Prezydent Węgier zapowiedział, że nie ustąpi ze stanowiska mimo wcześniejszego ultimatum ze strony premiera Petera Madziara. W opublikowanym nagraniu oświadczył, że będzie nadal wykonywał obowiązki głowy państwa, podkreślając wierność konstytucji i złożonej przysiędze. Madziar domaga się dymisji prezydenta od kwietniowych wyborów i zapowiada jego odwołanie. Kadencja Szulyoka, czyli prezydenta Węgier, trwa do marca 2029 roku. Zgodnie z węgierskim prawem prezydent może zostać usunięty jednak ze stanowiska decyzją parlamentu i Trybunału Konstytucyjnego. Zakaz montowania mini magazynów energii i drobnej fotowoltaiki. Nad takimi przepisami pracuje aktualnie Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Powód, jak argumentuje resort, to ryzyko pożarowe. W rządzie nie ma jednak jednomyślności w tej sprawie. Inne zdanie ma na przykład Ministerstwo Klimatu i Środowiska. O szczegółach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Pracujemy nad kompromisem, deklaruje minister klimatu Paulina Henning-Kloska, która nie widzi zagrożenia w takich instalacjach i nie dostrzega powodu, by ich zakazywać.
3: Ministerstwo Rozwoju i Technologii zna moje stanowisko w tej sprawie, że względnie do 100 kWh ten magazyn powinien być montowany bez zbędnych restrykcji i obostrzeń.
2: Bo jak przekonuje szefowa resortu klimatu, dostęp do takich narzędzi może zwiększać bezpieczeństwo energetyczne i finansowe. Małe magazyny energii i panele fotowoltaiczne stają się coraz popularniejsze, na przykład w krajach zachodniej Europy. To urządzenia, które łatwo można zainstalować po wyjęciu z pudełka, na przykład na balkonach.
4: Wasze zdanie w faktach RMF FM.
1: W całej Warszawie już od godziny obowiązuje zakaz nocnego handlu alkoholem. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać już codziennie między 22 a 6 rano, między innymi w sklepach, kioskach czy na stacjach benzynowych. W ten sposób Warszawa dołączyła do innych miast z nocną prohibicją, takich jak Wrocław czy Kraków. Mieszkańcy stolicy są podzieleni. Czy to dobra decyzja?
5: Wydaje mi się, że dobra.
6: Ograniczenie dostępności, możliwości kupowania w nocy, na co może się przełożyć?
5: No przede wszystkim na spokój w mieście. Wydaje mi się, że będzie mniej awantur, mniej jakichś takich sytuacji, które się wymykają spod kontroli.
7: Mogliby zostawić na przykład coś takiego, że na weekend, no bo jak ktoś na przykład imprezuje, ale z drugiej strony zawsze można pójść gdzieś do restauracji i tam, no rozumiem, że jest dostępne.
6: Na miejscu tak, na wynos nie.
7: Właśnie, no myślę, że to jak najbardziej fajna opcja, że patrzę też z perspektywy kobiety, że jednak dużo pijanych osób wieczorami i to stanowi takie zagrożenie.
6: Pani poczuje się bezpieczniej?
7: Zdecydowanie tak.
8: Absolutnie nie. Dlaczego osoby, które z umiarem piją, nie będą

0: Mogły się w ogóle napić wtedy.
1: Usłyszał od mieszkańców Warszawy reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. To było wielkie święto kultury ludowej, rękodzieła oraz regionalnej kuchni. W Łodzi na rynku manufaktury zorganizowano jarmark wojewódzki. Odwiedzających czekało sporo przysmaków, oczywiście do degustacji.
2: Szmalec z białej fasoli, kluski, oczywiście cepeliny z kapustą kiszoną, kładzionki łagiewnickie na kapuście ze skwareczką.
3: Można spróbować wiejskiej kiełbaski, kapuśniaczka, można sobie zrobić bukiecik. To jest tyle rzeczy, że można cały dzień tutaj spędzić tak naprawdę.
1: Tak było wczoraj. A z wystawcami rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Wyścig rowerowy trasami Małopolski oraz zbiórka pieniędzy na leczenie chorych dzieci w Parku Miejskim w Wadowicach. Zorganizowała je w miniony weekend Fundacja Rodziny Maj, która w ramach akcji Pomaganie Buduje zbiera fundusze m.in. na stworzenie domu bez barier dla chłopca, który w wyniku choroby stracił obie nogi.
4: Specjalnie dla niego zaczęliśmy od papierologii. Jesteśmy na etapie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę. Znaleźliśmy już firmę, która postawi konstrukcję Kubie, projektantów tej inwestycji. Teraz zbieramy partnerów do tego, żeby ten dom powstał już fizycznie, nie tylko na papierze.
5: Bez barier, bez schodzenia po schodach z drugiego piętra, swobodne wychodzenie na zewnątrz, cieszenie się z życia po prostu.
1: Mówiły mama Kuby oraz Katarzyna Rędak z Fundacji Rodziny Maj. Do zbiórki można włączyć się także przejeżdżając kilometry na rowerze, które potem zamieniane zostaną na złotówki.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Dobranocka w RMF FM.
8: RMF Chopin.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Chopin. Czas na fakty RMF FM.
1: Godzina druga, czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Donald Trump chce powstania portu dronowego przy Białym Domu. Jego zdaniem jest on niezbędny dla bezpieczeństwa narodowego. Zarówno kibice, jak i francuskie media nie kryją zdziwienia po porażce Igi Świątek na kortach Rolanda Garrosa. W tych faktach opowiemy też o jednej z najciekawszych tras rowerowych wokół pustyni w Małopolsce. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział budowę portu dronowego przy powstającej sali balowej Białego Domu. Jak stwierdził, ma to być jeden z najbardziej zaawansowanych obiektów tego typu na świecie i ma wzmocnić bezpieczeństwo Waszyngtonu. Inwestycja budzi jednak kontrowersje. Jej realizację kwestionują organizacje zajmujące się ochroną zabytków, a sprawa trafiła już do sądu. Krytykę wywołują także koszty zabezpieczeń, które według planów mogą sięgnąć miliarda dolarów z publicznych pieniędzy. Trump jednak utrzymuje, że projekt jest niezbędny dla bezpieczeństwa narodowego, a otwarcie sali balowej planowane jest na wrzesień 2028 roku. O zaskoczeniu na kortach Rolanda Garrosa po przegranym meczu Igi Świątek piszą francuskie media. A jak kibice reagują na tę niespodziewaną porażkę Polki? Rozmawiał z nimi nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
2: Są najczęściej równie zaskoczeni jak francuskie media, choć niektórzy zauważają, że tym razem z French Open odpadło bardzo szybko również wiele innych świetnych zawodniczek, na przykład Amerykanka Coco Gauff. Nadal uważam, że Świątek jest bardzo dobrą zawodniczką, podobnie jak Coco Gauff czy Białorusinka Aryna Sabalenka. Teraz to może ta ostatnia wygra turniej, tłumaczy mi francuski kibic trochę rozczarowany przegraną Igi Świątek. Paryscy komentatorzy zauważają, że Marta Kostiuk była dzisiaj po prostu lepsza od zawodniczki z Raszyna, której nie udawały się serwisy i która pod koniec meczu popełniała coraz więcej błędów. Z paryskich kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
1: Betonowe płyty, piaski pustyni i drewniane pomosty. Z takimi atrakcjami mogą zmierzyć się rowerzyści na ścieżce rowerowej Velopustynia. W faktach RMF FM mówimy o najciekawszych szlakach rowerowych. Jednym z nich jest właśnie ta trasa wokół pustyni Błędowskiej w Małopolsce. Przejedziemy tam m.in. po drewnianych kładkach, które pozwalają przekroczyć Dolinę Białej Przemszy.
3: Dokładnie nazywa się to ścieżka na palach. Jest to może i krótki, 400-metrowy odcinek, ale bardzo malowniczy, który prowadzi nas na drugą część pustyni Błędowskiej, która jest poligonem wojskowym i doprowadza na punkt widokowy Dąbrówka.
4: No tak, trochę poza asfaltem, tak, tam jest fajnie sobie pojeździć, tak.
5: Świetnie, weekendami bardzo ciasno, ale super się jedzie tymi betonami nowymi i tymi pomostami drewnianymi, także super.
6: Tam, gdzie są te rozlewiska.
5: Dokładnie, także świetne miejsce na rower.
1: Opisywał pan Kasper z jednej z wypożyczalni rowerów i rowerzyści na Velopustynia. A trasa ta została zintegrowana z Przemsza. Obie tworzą oznakowaną sieć dróg rowerowych i pieszych o łącznej długości około 40 kilometrów.
7: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
1: Muzeum Kinematografii w Łodzi świętuje swoje 40-lecie. Z tej okazji zwiedzający zobaczą eksponaty wybrane przez 40 znanych przedstawicieli świata filmu, nauki i kultury. Między innymi Jerzego Hoffmana, Daniela Olbersiego czy Krzysztofa Zanussiego. Wiele obiektów zostanie pokazanych po raz pierwszy. Wystawę odwiedziła już dziennikarka RMF FM, Agnieszka Wederka, w towarzystwie dyrektor muzeum Marzeny Bomanowskiej i współkuratorki wystawy Anny Michalskiej.
8: Część z tych eksponatów, które